0: Radio Radom 87,7.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. 87,7.

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 6. Zapraszamy na wiadomości.
1: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje auto. Gaz to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
9: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisywać dzieci do żłobków przy ulicy PCK, Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. W tych placówkach rekrutacja odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
10: Zgodnie z naszym harmonogramem rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
9: Ostateczne wyniki naboru poznamy 30 czerwca, a przyjęte dzieci rozpoczną uczęszczanie do żłobków od 1 września. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice zainteresowani wcześniejszym zapewnieniem opieki mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
11: Moc Miasta.
9: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, między innymi slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tak zwany szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
11: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
9: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, podkreślała Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
12: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
9: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na 9:00, a piknik rozpocznie się o 13:00. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
13: Moc kultury.
9: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
14: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
9: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca 24 maja z lot motocyklowy MotoDay, gdzie będzie można obejrzeć blisko 1000 motocykli. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
13: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
15: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
0: Po pięknym świcie, piękny wstaje ranek i ciepły przy okazji 13 stopni już teraz, a w ciągu dnia znowu odnotujemy temperatury rzędu 27, nawet 28 stopni Celsjusza. Coś nam tutaj mówili o tym, że szykuje się ochłodzenie, a przynajmniej oburzenie. No nie wiem, czy będziemy oburzeni, ale burze mogą się pojawić. Już teraz pojawiają się alerty, ale dopiero koło czwartku gdzieś tam zaczną się u nas tworzyć te komórki burzowe, więc dzisiaj jesteśmy spokojni, jeśli o pogodę chodzi. Żadnych opadów, bo ich chmur za bardzo nie ma, więc z czego miałyby padać?
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
0: I ktoś teraz mógłby zakrzyknąć, ale jak to, przecież Dzień Gwiezdnych Wojen był wczoraj. Tak, ale fani Gwiezdnych Wojen mają tak wielkiego, że potrzebują aż 2 dni w kalendarzu. Po May the 4th, czyli 4 maja, przychodzi 5 maja, Revenge of the 5th. A tak poza tym, to zaczynamy poranne Eldorado, 6 po 8, 8 po 6 znaczy się. Serwacy za sterami, dzień dobry i cześć.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
16: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Nie bój żaby po naszemu, don't you worry. Nawet się schemat rymu układa mniej więcej. 17 minut po 6 to już nie mniej więcej, tylko dokładnie na radiowym zegarze, a w kalendarzu 5 dzień maja i to już wtorek. Wyspani po wczorajszej nocnej zmianie roku? Nie? No cóż, trudno, ja też. Imieniny dzisiaj w ten piękny wtorkowy poranek obchodzą Irena, Waldemar i Gotthard, oprócz tego jeszcze Penelopa, Pius, Stanisław i Iryda. Wszystkiego najlepszego. Nietypowych świąt dzisiaj cała chmara, ale spokojnie, zaraz sobie to jakoś na spokojnie rozbierzemy. Przede wszystkim dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Czyli przypominamy dzisiaj o tym, że tacy ludzie wśród nas są częścią naszego świata. Bardzo często są to nasi bliscy, przyjaciele, koledzy, etc., etc. I trzeba zrobić tak, żeby się ten świat był dla nich nieco wygodniejszy. Oprócz tego Światowy Dzień Astmy, Dzień Europy, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Bez Makijażu, panowie, znaczy się panie, zresztą niektórzy panowie pewnie też, i Światowy Dzień Higieny Rąk. A ta to nie tylko mycie rąk przed wejściem na przykład, no już nie wspomnę o dezynfekcji, pamiętamy jeszcze wszyscy te czasy, jak wszędzie można było zdezynfekować ręce i to jeszcze za free, czujecie to? No to oprócz tego warto sobie czasami zrobić, może nie manikir, ale tak, żeby te paznokcie, żebyśmy się nie potykali o nie.
1: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
2: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl

0: Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: Prima Deco w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Opowiem wam o Tomati z Radą. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Jesus, She Knows Me, Genesis i oczywiście z Philem Collinsem na wokalu. Zostaje nam minuta z niewielkim dodatkiem do wpół do siódmej rano. Wstajemy, budzimy się. Ja sobie właśnie przeglądam przysłowia na dziś. Większość przysłów na maj jest takich bardzo optymistycznych. Na przykład maj bogaty sieje kwiaty, albo rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. Więc jak ktoś biegnie teraz, żeby sprawdzać, czy są już zawiązki żołędzi na dębach, to spokojna głowa. Pamiętajmy, że rok wtedy dobry będzie. Początek tego przysłowia już jest dosyć zabawny, bo trudno mówić o tym, czy rok będzie dobry, czy nie, jak już, no nie to, że prawie połowa, ale piąty miesiąc się rozpoczął. Wreszcie jedno takie przysłowie, które aż mi zmroziło krew w żyłach. Ślub majowy, grób gotowy. Jak mam to rozumieć? Co artysta chciał wyrazić?
1: Radio Radom 87,7.

0: tak na lepszą pobudkę. Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Radom na 87,7 FM i 7 minut po wpół do siódmej będzie zaraz na zegarach. Przenosimy się teraz na moment, no właśnie tak do końca nie wiemy gdzie. Prawdopodobnie na Plac Czerwony. Tam 9 maja ma się odbyć parada, coroczna zresztą, z okazji rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Władze Rosji zapowiedziały jednak, że tym razem parada zwycięstwa odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Na co Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, zareagował, że no tak czule zaproponował, że może im podesłać swoje drony, żeby tam nie mieli zbyt nudno na tej paradzie. No cóż, trochę rzeczywiście nosa uciera. Swoją drogą ciekawe, co się stało z tym całym sprzętem, który miał być na paradzie, ale go nie będzie. Czy żeby się cały wypaćkał na wojnie?
1: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Remont? Nie musisz przepłacać.
2: Oh yeah!
1: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
3: Gdyńska 35.
4: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
7: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne. Prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: tym razem Marchewkowe Pole, czyli klasyk od Lady Punk w Radiu Radom na 87,7 FM i 13 minut nam brakuje do 7. Chociaż niektórzy powiedzą, że to nie jest 6.47, tylko dzisiaj mamy godzinę 3:1 dla Radomiaka we wczorajszym meczu z Lechią Gdańsk. Gratulujemy. Chociaż ciekawe jest to, że w wypowiedziach pomeczowych trener Radomiaka stwierdził, że pierwsze 10-15 minut było dla Radomiaka słabe. Nawet jeśli to liczy się ogólny wynik, bo mężczyznę rozpoznaje się nie po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. A finisz bardzo ładny.
1: Radio Radom 87,7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18. Kawałek mocy.
0: Ba, nawet niektóre nagłówki twierdzą, że nowy trener Baltazar poprawił, a nawet naprawił Radomiaka po Fejo. Wow!

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Zostaje nam już tylko 9 minut, nawet niespełna, do godziny 7. O 7 najświeższe wiadomości na antenie Radia Radom 87 i 7 FM. Będzie o planetoidzie, która przeleci blisko Ziemi z dużą prędkością, ale spokojnie, nie mamy się czego obawiać. Jakbyśmy mieli, to byśmy już o tym dawno wiedzieli. No i też będzie o maturze z matmy, bo jakżeby inaczej.
0: Radio Radom 87 i 7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Reklama.
1: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
0: Reklama.
2: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest siódma. Zapraszamy na wiadomości.
3: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny, reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
4: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
3: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
6: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
3: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Nowa Lewica w Radomiu przekazała informacje na temat zmian wprowadzonych przez partię. Członkowie radomskiego zgrupowania opowiedzieli o zmianach, które zainicjowali. Nowe przepisy dotyczą obszaru pracy.
8: dzięki zmianom, które wprowadziliśmy od tego roku, nieważne czy pracuje się na etacie, na umowie zleceniu, czy ma się jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz każda taka forma pracy wlicza się do stażu.
7: Mówił Tytus Kacprzak, członek zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. To oznacza prawo do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. Dodatkowo wprowadzone przez Nową Lewicę zmiany obejmą obszar mobbingu.
9: W tym projekcie jest ważne, że będzie uproszczona definicja mobbingu, że to jest nękanie, które jest powtarzalne i uporczywe, które jest stałe.
7: Mówiła Edyta Malec-Ćwiek, członkini zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. Co więcej, pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia procedur antymobbingowych, a zadośćuczynienie za mobbing wzrośnie.
0: Moc miasta.
7: Pływalnia Delfin w Radomiu przejdzie generalną przebudowę. W związku z trwającymi pracami obiekt jest całkowicie zamknięty. Mówi Arkadiusz Skawiński, pełnomocnik konsorcjum firm, które odpowiada za realizację prac.
10: Zakres prac inwestycji obejmuje generalny remont basenu Delfin. Tak naprawdę wszystko będzie nowe, wymienione. Będzie nowa instalacja wentylacji, klimatyzacji, nowa instalacja elektryczna oraz sanitarna.
7: Dodatkowo na pływalni pojawi się nowa kasa, nagłośnienie i szatnia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje również wymianę płytek czy wymianę automatyki stacji uzdatniania wody basenowej. Remont potrwa do końca września. Koszt realizacji zadania to blisko 5,5 miliona złotych.
0: Moc kultury.
7: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza na nową, stałą wystawę pod nazwą Forte Fortissimo. Ekspozycja jest niejako finałem obchodów 50-lecia otwarcia muzeum dla zwiedzających.
11: To jest nasza nowa oferta, stała oferta, bo jest to wystawa stała, zlokalizowana w Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, tam gdzie są na co dzień nasze stałe ekspozycje i również czasowe.
7: Mówiła dr Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wystawa dedykowana jest instrumentom dętym blaszanym z XIX i XX wieku, które pochodzą z Europy.
11: To są po prostu różnego typu takie instrumenty jak trąbki, czy waltornie, czy różne instrumenty z rodziny sakshornów.
7: Druga część wystawy to eksperymentarium dźwięku pod nazwą fanfara, podczas której będzie możliwość grania na wybranych instrumentach.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
1: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
2: Ach, waltornie, ale miało być o pogodzie, nie o instrumentach. W takim razie tak, temperatura nam rośnie i to dosyć szybko. Jeszcze godziny temu to było 13, teraz już 16 stopni Celsjusza i będzie rosła dalej bardzo uparcie, aż dojadą nam słupki rtęci do takich wartości jak 27-28 stopni. Jeszcze pierwszych ryczących trzydziestek w tym sezonie nie odnotujemy, ale jest bardzo blisko. Żadnych opadów nam dzisiaj nie przewidują. Ma przyjść, może nie załamanie pogody, ale lekkie perturbacje pogodowe gdzieś tam koło czwartku przyjdą do nas. Mogą się wtedy formować komórki burzowe, czyli może pogrzmocić trochę, ale to dopiero w czwartek.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
2: Gramy dalej, to jest poranne Eldoradom w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Jest niemal 8 minut po 7. Przed mikrofonem Paweł Serwacy Serwatko. Jeszcze raz witam serdecznie. Dzień dobry i cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
12: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
2: A już teraz wilki. Synu, nie bluzgaj.

0: A może by tak konkurs na poranek taki dobry?
1: Deszcze niespokojne.
0: A dlaczegoż by nie? Trochę wcześniej niż zwykle, ale w sumie co tam? 15 minut po 7 zaczynamy konkurs Deszcze niespokojne w Radiu Radom na 87,7 FM. Już teraz do wygrania mamy dla osoby, która dośpiewa brakujący fragment popularnej piosenki, kartę na basen. Uwaga!
2: Sponsorem nagrody w konkursie jest Mosir Aquapark Neptun. Radom, ulica Wyścigowa 49.
0: A żeby wygrać, trzeba tylko zadzwonić 46 26 600. No i dośpiewać dzisiaj na warsztacie piosenka Various Monks.
3: Spróbuj choć raz odzwonić twarz.
0: I jak pamiętacie, co jest dalej, to dzwońcie i dośpiewajcie. Albo dorapujcie, albo domruczcie, donućcie, dokrzyczcie, dorżyjcie, albo nawet dopiejcie, jeśli wolicie. 46 26 600. Linia otwarta, numer aktywny, nagroda czeka na osobę, która ten brakujący fragment tam tutaj do... O, jest połączenie. Radio Radom, słucham bardzo. Halo? O, jest rozłączenie też. Ktoś się widocznie aż zdziwił, że odebrałem. No dobrze, 46 26 600, linia otwarta i numer aktywny. Tylko tyle, żeby tam dośpiewać.
3: Spróbuj choć raz odzwonić twarz.
0: I co było dalej? 46 26 600. Konkurs trwa w najlepsze. Nagroda czeka na osobę, która ją zgarnie ruchem chytrym i szybkim. Dzwońcie, linia otwarta.
4: Radio Radom 87,7.
5: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Tendach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
7: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
8: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Radomski Trafik.
4: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
6: Spójrzmy, jak się rozwija sytuacja drogowa. Jak na razie jakichś tam tragedii straszliwych nie ma, ale można się pewnych spowolnień już spodziewać. Przede wszystkim oczywiście wjazd od Skaryszewa. Już przed Malenicką Skaryszewską, potem przed rondem też trochę tłoczno robi się. 25 czerwca lekko świeci czerwienią przed Żeromskiego i przed skrzyżowaniem z ulicą Struga. Struga przed Zbrowskiego, a Zbrowskiego przed 11 listopada i nawzajem. Żółkiewskiego także przed Zbrowskiego. Patrzę teraz na Rondo Kozienickie, tutaj trochę od strony Kozienic, ale bez tragedii. Rondo Warszawskie póki co jeszcze nie obstawione niemalże wcale, ale poczekajmy, jak się sytuacja rozwinie. Solidarność trochę tutaj w kierunku Ronda, a jeszcze też jeżeli chodzi o na przykład Kielecką, no to oczywiście trochę przed Wandy Malczewskiej i z Wzajemnością uważajcie na siebie.
4: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
6: A ja przypomnę tylko, że konkurs cały czas trwa, linia jest otwarta i numer aktywny dla osoby, która chce zgarnąć nagrodę, dośpiewując brakujący fragment popularnej piosenki. I przypomnę, że dziś śpiewamy Various Monks.
7: Spróbuj choć raz odzwonić twarz.
6: Jeśli pamiętacie, co było dalej, dzwońcie. Nagroda czeka 46 26 600.
8: Radio Radom 87,7. Reklama.
9: Myślałeś kiedyś, jakby to było mieć miliony?
10: Jasne, podróże, nowe auto, dom z basenem.
9: A myślałeś o milionach możliwości? Miliony wyobraźni, kreatywności, spotkań i wspólnego działania?
10: Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zaprasza do udziału w projekcie Miliony Możliwości, Dialog i Rozwój. Przed nami 2 lata pełne spotkań, warsztatów oraz edukacji kulturowej.

0: Ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
3: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
2: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn podnie obecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
2: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019. I pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
1: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek, do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i 1 mecz rozegrany mniej.
0: Radio Radom 87,7.

0: Taka jeszcze jedna pomajówkowa historia z placu boju. Dwie panie z Teksasu postanowiły spędzić majówkę we Włoszech. Pojechały sobie do jednej z włoskich miejscowości gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym i w miejscowej restauracji wykupiły wszystkie homary, jakie tylko restauracja miała na składzie. Zamiast te homary jednak zjeść i gotować i tak dalej, to postanowiły te homary wypuścić na plaży, dokumentując całą akcję na nagraniu wideo. No i teraz to nagranie stało się materiałem dowodowym, dlatego że te homary nie są natywne dla tamtych okolic i mogą stanowić zagrożenie dla siebie samych, a także dla lokalnej flory i fauny. Teksas.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
6: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
7: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
8: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Don't Speak, czyli w hicie Rod No Doubt w Radiu Radom na 87 i 7 FM. 11 minut nam zostaje do 8. O 8 najświeższe wiadomości, a tymczasem coś z regionu. Niedawno mowa była o tym, że komisja konkursowa wyłoniła najlepszego kandydata na nowego dyrektora Radomskiego Teatru. No i proszę bardzo, teraz już oficjalnie klepnięte zostało, podpisane, kwiaty wręczone, pieczęcie, ordery, no może ordery to bez przesady, ale w każdym razie nowym dyrektorem Radomskiego Teatru Powszechnego został Jarosław Rabenda. Naszemu redakcyjnemu koledze gratulujemy serdecznie, no i czekamy na kolejne premiery i kolejne te rzeczy, którymi teatr zamierza nas zaskoczyć i wypieścić i swoją widownię upielęgnować.
1: Radio Radom 87 i 7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18. Kawałek mocy.
0: No i oczywiście szczegóły znajdziecie na portalu mocmiasta.pl.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: No i zostaje nam już tylko 7 minut, nawet nie spełna, do godziny 8. O 8 najświeższe wiadomości w Radiu Radom na 87,7 FM. A po 8 na antenie usłyszymy m.in. Lady Punk, Stinga, usłyszymy też Kaję, a nawet jeszcze usłyszymy Sydneya Polaka. Zostańcie z nami na 87,7 FM.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomski Szpital Specjalistyczny imienia doktora Tytusa Chałubińskiego zwrócił się do miasta w sprawie pożyczki finansowej. Placówka wystąpiła z prośbą o 23 miliony złotych, mówi dyrektorka szpitala Barbara Łopyta.
3: Mamy 70 milionów zobowiązań wymagalnych. Radomski Szpital Specjalistyczny zamierza przeznaczyć tę kwotę na spłatę zobowiązań bieżących.
2: Pożyczka na wniosek szpitala ma być wypłacana w miesięcznych transzach.
3: Bardzo nam na tym zależało, żeby móc rozmawiać z naszymi wierzycielami na zasadzie w tym miesiącu mamy tyle, jesteśmy pewni, że w przyszłym też będziemy mieć na pokrycie części zobowiązań.
2: Wniosek trafił do Rady Miejskiej i był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji. Radni przychylili się do prośby szpitala i przegłosowali uchwałę. Oznacza to, że pożyczka zostanie udzielona.
0: Moc miasta.
2: Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
4: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
2: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Z kolei 5. wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
4: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te 3 pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
2: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
5: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
6: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Wygląda to za oknami naprawdę pięknie. Termometry też wskazują coraz wyższe wartości, aż do 27-28 stopni mają dzisiaj sięgnąć, a odczuwalna temperatura będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa. Cieszmy się, póki trwa, ktoś mógłby powiedzieć, ale spokojnie. Niby idzie zmiana pogody, ale nie będzie jakaś bardzo drastyczna. W czwartek, piątek możemy już liczyć się z temperaturami poniżej 20 stopni. Mogą też miejscami pojawiać się burze.
6: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
5: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
8: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Lady Punk i tacy sami oczywiście w Radiu Radom na 87,7 FM. Za 9 minut będzie w 8:30 rano. No i musimy zacząć liczyć czas. Niektóre nagłówki są po prostu czarujące. Na przykład przed chwilą przeczytałem taki, który brzmi: koniec wszechświata szybciej niż sądzono. Jakieś tam nowe wyniki skądś tam. I jak klikamy, to okazuje się, że będzie ten koniec wszechświata niby co szybciej niż sądzono. Tylko że właśnie, wcześniej sądzono, że on będzie za jakieś tam tryliony czy tryliardy lat. Jakieś tam niewyobrażalne liczby. A tymczasem teraz zmierzyli, że on może nastąpić już za 33 miliardy lat. No wielka to różnica, stąd patrząc.
1: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87 i 7. Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Opowiem wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzi...

0: Uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków. Triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
3: Radio Radom 87,7.

0: Radomski Trafik.
1: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
3: Gęsto i to naprawdę gęsto robi się na Okulickiego przed skrzyżowaniem z Główną Mireckiego w tamtych okolicach Wernera, jeśli już tam jesteśmy. Ale to wcale nie wszystko. Patrzę teraz na przykład na Struga. Tutaj się jedzie całkiem przyjemnie. Za to 11 listopada przed Zbrowskiego zwalnia dosyć mocno. Podobnie Żółkiewskiego także przed Zbrowskiego. Teraz na Chrobrego szybki rzut oka. Tutaj całkiem nieźle. Dopóki nie dojedziemy do 11 listopada, tu także na czerwono. Patrzymy teraz bardziej w kierunku południowym, no i tutaj za bardzo nie ma się do czego przyczepić, ale bardzo, bardzo, bardzo chciałem. Uważajcie na siebie.
2: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
1: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Radio Radom 87,7. Reklama.
4: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
5: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość. Piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.

0: w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deco.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032. Mieszkańcu Radomia, masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
2: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Kaja i testosteron w Radiu Radom na 87 i 7 FM. 10 minut nam zostaje niespełna do 9, a o 9 najświeższe wiadomości w wiadomościach będzie o maturze z matematyki. No bo oczywiście, że tak, w końcu o 9 uczniowie wchodzą, wchodzą na salę. A nawet na salę. Oprócz tego jeszcze będzie o tym, jak chronić mieszkańców Bieszczad przed atakami niedźwiedzi, więc może być ostro.
1: Radio Radom 87 i 7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
0: Radio Radom.
2: 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 9. Zapraszamy na wiadomości.
2: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
2: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
2: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
2: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm wojny Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
2: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. W niepublicznej dwujęzycznej szkole podstawowej nr 1 w Radomiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Spotkanie miało edukacyjny charakter i dotyczyło wyzwań, jakie niesie współczesny świat mediów. Uczniowie poznali pojęcie dezinformacji oraz dowiedzieli się, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w internecie. Duży nacisk położono na krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z informacji. Nie zabrakło także rozmów o rzetelności dziennikarskiej i znaczeniu sprawdzania źródeł. W każdej edycji dziennikarze Radia Radom wyłaniają najaktywniejszych uczniów. Do Złotej Dziesiątki dołączył Konstanty.
9: Jestem zadowolony. Mój tata studiował dziennikarstwo, więc może coś po nim wiem. Uważam, że były to bardzo fajne zajęcia. Dowiedziałem się na przykład, czym zajmuje się dziennikarz, co musi potrafić, na co trzeba uważać w mediach, czym jest krytyczne myślenie i rzetelność dziennikarska.
8: Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą, jak świadomie funkcjonować w świecie pełnym informacji i jak nie dać się zwieść fake newsom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc miasta.
8: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
10: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatyką komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
8: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy. Mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
11: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze, autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
8: Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
8: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Dodał także, że wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
12: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
8: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Będziemy zagrożeni burzami, ale nie dziś. Dopiero we czwartek nam takie rzeczy tutaj prognozują. Zresztą nie tylko nam, tylko sporej części kraju. Chyba sezon burz się po prostu już rozpoczął. Tymczasem dziś coraz cieplej, 22 stopnie już teraz na termometrach, a będzie do 28, odczuwalna temperatura jeszcze wyższa. Jutro 25, no i właśnie, idzie to takie, może nie załamanie, ale pewna zmiana, to znaczy przyjdą chmury, ale to znowu do czwartku jeszcze daleko.
14: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
1: Gramy dalej, jest 8 minut po 9 i na początku kolejnej godziny porannego Eldorado. Witam Was serdecznie, Paweł Serwacy Serwatko, jeszcze raz cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: on my face.
1: How Bizarre w Radiu Radom na 87,7 FM, jest 17 minut po 9. To jest taka magiczna pora, kiedy część już od dawna siedzi w pracy, a niektórzy dopiero siadają do śniadania i zastanawiają się, kiedy dopiero z domu będą musieli wyjść. A propos śniadania, wchodzi niedługo, bo w połowie czerwca nowa dyrektywa unijna, nazywana dyrektywą śniadaniową. W myśl tej dyrektywy właśnie producenci i sprzedawcy miodu będą musieli oznaczać dokładnie, który miód jest filtrowany, a który nie, bo jeżeli filtrowany, to nie może nazywać się miód, tylko prawdopodobnie pojawią się wyroby miodopodobne albo coś podobnego. W sumie to nie taka zła ta dyrektywa, jak się umaluje, no bo dotyczy też na przykład dżemów i soków owocowych i przy dżemach chodzi o to, że nie będzie można nacinać klientów na ilości owoców, tylko poniżej pewnego poziomu tego właśnie składnika dżemu nie będzie mógł on nazywać się dżemem, więc będziemy wiedzieli, ile jest dżemu w dżemie, a soki owocowe będą miały określoną zawartość cukru w cukrze.
2: Radio Radom 87,7.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
5: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
6: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Radomski trafik.
4: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
6: Takie szybkie wyjątki, tylko bo wszystkich sytuacji się opisać nie da. Trochę zwalnia Grzesznarowskiego przed zbiegiem z Kuronia, dalej przed Białą i trochę przed Rondem, trochę też Słowackiego przed Zagłoby i 25 czerwca przed Słowackiego, no i przed Struga. Struga przed Zbrowskiego z Wzajemnością, Żółkiewskiego przed Zbrowskiego egzekwo, no i też Okulickiego przed Główną. Ronda warszawskie na przykład, wolne w miarę, kozienickie zresztą też, uważajcie na siebie.
5: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
4: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
6: I łapcie za telefony, bo zaraz zaczynamy konkurs. 46 26 600. Już można dzwonić, bo za chwilę przed nami pytania nie do przespania. W Radiu Radom na 87 i 7 FM. Dziś do wygrywania będzie cała paczka świeżo palonej brazylijskiej kawy. Jedno tylko pytanie, jedna poprawna odpowiedź i nagroda wpada w wasze ręce. 46 26 600. Już można.
4: Radio Radom
7: 87 i 7.
4: Reklama.
8: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad

0: 100%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Pytania nie do przespania.
5: Zaczynamy konkurs. Przypomnę, że dzisiaj gramy o całą paczkę świeżo palonej brazylijskiej kawy.
6: Sponsorem nagrody w konkursie jest spalarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.
5: A na łączach z nami jest już Karol. Karolu, jesteś tam?
7: Jestem, hej,
5: hej, cześć. W takim razie tak, powiedzieliśmy sobie poza anteną, że masz do wyboru kategorię 3: kulinaria, filmy i historia. Którą wybierasz?
7: Spróbujmy filmy.
5: Spróbujmy filmy, okej. Sam tego chciałeś. Powiedz mi, w którym filmie animowanym Cezary Pazura nie użyczył swojego głosu? A. Epoka lodowcowa, B. Shrek 2, C. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, czy D. Kurczak Mały. W którym z tych filmów Cezary Pazura nie użyczył głosu?
7: Stawiam na C.
5: Stawiam na C. C to jest Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Zobaczmy w takim razie. Niestety, tam jak najbardziej głosu użyczył, wcielił się głosowo w postać numer Nabisa. A to oznacza, że jutro też jest dzień, jutro twoja szansa kolejna, a dzisiaj linia otwarta i numer aktywny. 46 26 600. Kto odpowie na konkursowe pytanie? W którym filmie Cezary Pazura... O, jest połączenie. Radio Radom, słucham bardzo.
8: A, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, cześć, kto tam?
8: Ania.
5: Cześć, Aniu. No to Aniu, pewnie powiesz mi teraz, w którym z tych filmów Czarek Pazura głosu?
8: No ja chciałam kulinaria, no trudno.
5: No nie, my, mamy filmy zaczęte, więc musimy filmy. Takie zasady. Mamy 3 filmy. Chodzi o to, w którym z nich Cezary Pazura nie użyczył głosu. A. Epoka lodowcowa, B. Shrek 2, czy D. Kurczak Mały, bo C już nam odpadło. Oho. Nie wiem, brzmi jakbyś się mocno zastanawiała, ale pamiętaj, że czas leci. Czas leci.
8: B.
5: B czy D? Bo źle usłyszałem.
8: Ale... B.
5: To B jak Barbara czy D jak Daria?
8: D jak Daria.
5: D jak Daria. Zobaczmy, czy chodzi o D, czyli Kurczaka Małego. Nie! W Kurczaku Małym wcielił się Cezary Pazura w postać świni z Pecka Zawiotki. No i zostaje nam tylko... Zawiotkiego w sumie. Zostają nam tylko 2 filmy i mamy kolejne połączenie. Radio Radom, słucham bardzo.
9: Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Proszę?
9: Radyjko włączyłem.
5: Radyjko włączyłeś i pewnie chcesz wygrać. Jak ci na imię?
9: No pewnie, Mirek.
5: Mirku, w takim razie powiedz mi, w którym z tych filmów Cezary Pazura nie użyczył głosu? Zostały nam A. Epoka lodowcowa i B. Shrek 2.
9: Shrek na pewno.
5: Shrek na pewno? No i pewnie, że tak. Tak jest, w drugiej części Shreka... Jak i w pozostałych, wcielili się odpowiednio w Shreka i w osła Zbigniew Zamachowski i Jerzy Sztur. Ale Pazury tam nie była, to oznacza, że nagroda wpada w twoje ręce. Kogo chciałbyś pozdrowić z anteny Radia Radom?
9: słuchaczy i prowadzącego.
5: No to pozdrawiamy słuchaczy i prowadzącego. Pozdrawiamy też. I pamiętajcie, jeżeli nawet komuś dzisiaj się noga powinęła,

0: A to jutro też jest dzień, a potem jest jeszcze kolejny i kolejny. I bądźcie z nami w pytaniach nie do przespania na antenie Radia Radom 87 i 7 FM od poniedziałku do piątku o tej samej porze, czyli 20 parę minut po 9.
1: Sponsorem nagrody w konkursie jest spalarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.

0: Radio Radom 87,7.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mam od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
0: Radio Radom 87,7.

0: Giełda pracy.
1: Bo to już czas, żeby ją rozpocząć. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca, ratownik. Zakres obowiązków: uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczeniu prac pożarniczo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B+C i posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy: umowa o pracę, pełny etat, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce Kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. W tej giełdzie pracy to wszystko, a swoje ogłoszenia można dodawać dzwoniąc pod numer telefonu 530 123 530.
2: Radio Radom 87,7. Co słychać na Mazowszu? W każdy piątek o 10.25 w Radiu Radom na 87,7 FM lub na radioradom.pl. Dowiedz się, co słychać na Mazowszu. Posłuchaj.
3: Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000, zawieszenie kolejne 2000, turbo 3000, silnik bezcenny, kto da więcej?
9: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju, bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
10: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
11: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: tyle samo prawd, ile kłamstw. W Radiu Radom na 87,7 FM zaśpiewała nam Izabela Trojanowska za 9 minut 10. Jak ktoś nie ma jeszcze planu na wieczór, to jest plan, a może nawet dwa plany albo półtora planu, zależnie od tego, jak patrzeć. Przede wszystkim po 20 dzisiaj na antenie Radia Radom 87,7 FM Szymon Wydra odpala paczkę radomskich i serwuje jak zawsze świetną muzykę przefiltrowaną przez własną muzyczną wrażliwość, a ta ogromna jest i nie do przereklamowania, ale można to połączyć jeszcze przyjemne z przyjemnym, dlatego że dzisiaj wieczorem możemy się spodziewać maksimum roju eta akwarydów, czyli spadających gwiazd. Może one nie są tak słynne jak te sierpniowe, ale nie mniej widowiskowe. I dzisiaj właśnie będzie można je na niebie zobaczyć. Noce ciepłe, także jak najbardziej jest to całkiem ciekawy pomysł na wieczór, tylko że malejący księżyc, który niedawno był w pełni, może nam trochę utrudniać obserwacje spadających gwiazd, ale jak ktoś już się wyłoży na łące z kocem i z może kimś bliskim obok, jeszcze z Szymonem w głośnikach, to myślę, że księżyc nie będzie przeszkadzał.
1: Radio Radom 87,7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18. Kawałek mocy.

0: mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
1: Ała, Filip, weź mnie ratuj teraz.
2: No, ratuję cię. Co ci się stało?
1: Wolnałem się w łokieć przez ciebie.
2: I taki prąd cię przeszedł?
1: No,
2: w łokciu?
1: I jeszcze mnie tutaj boli teraz.
2: Charakterystyczny prąd w łokciu.
1: No, a to wszystko twoja wina na pewno.
2: No tak, zwłaszcza, że siedzę jakieś 2 metry od ciebie.
1: Jeszcze nie wiem jak, ale to na pewno jest przez ciebie.
2: Zrobiłem to mocami tymi psychicznymi.
1: Bo dzisiaj jest drugi dzień Gwiezdnych Wojen w kalendarzu, nie wiem czy wiesz.
2: Wczoraj był pierwszy.
1: No tak.
2: Dziś jest drugi, jutro będzie trzeci?
1: Nie, wystarczą 2.
2: Aha.
1: Jest May the 4th be with you,
2: I?
1: A dzisiaj jest Revenge of the 5th.
2: A, pięknie. No to właśnie to ten rewanż był za łokieć.
1: Filip Pikalski z wami od 10:00. Uważajcie na jego moc.
2: Zapraszam.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radio Radom, jest 10 przed nami wiadomości.
2: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu skarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
3: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
3: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne, typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
6: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
2: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
7: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
2: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
9: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o Festiwal Gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
8: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie będzie różnorodny.
10: Od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
8: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
8: Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Obrońców Pokoju w Radomiu wzięli udział w 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Warsztaty skupiały się na tematach szczególnie ważnych we współczesnym świecie informacji. Młodzież dowiedziała się, czym jest dezinformacja, jak działa i dlaczego bywa tak niebezpieczna. Była też mowa o krytycznym myśleniu oraz rzetelności dziennikarskiej. Uczniowie uczyli się również rozpoznawać fake newsy i analizować przekazy medialne. Do grona najaktywniejszych uczniów dołączyła Nadia.
11: Nie sądziłam, że to będę ja. Myślałam, że to będzie ktoś inny, bo było też osoby, które się też zgłaszały. Bardzo fajne były zajęcia. Było też śmiesznie. Tutaj pan też rozmawiał też tak pobocznie na różne tematy. Rozmawialiśmy o fake newsach, jak je rozróżniać. O krytycznym myśleniu też rozmawialiśmy i o dezinformacjach.
8: Warsztaty dziennikarskie organizowane przez Radio Radom pokazują, jak ważne jest świadome odbieranie informacji i że każdy, niezależnie od wieku, może nauczyć się oddzielać fakty od manipulacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
8: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
12: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
8: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Już teraz 23 stopnie powyżej zera. Bardzo ciepły poranek, przedpołudnie również, a popołudnie upalne. 28 będzie i bardzo, bardzo dużo słońca. Słońce też będzie jutro. Deszcz przyjdzie dopiero w czwartek, ale synoptycy mówią, że to nie będą wielkie ulewy.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: Mamy 8,5 minuty po 10. Radio Radom, tu jesteś u siebie. Filip Pikalski, kłaniam się nisko. Dzień dobry, fajnie, że jesteście.

0: Radio Radom
1: 87,7.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
4: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
5: Gorący hit.

0: Roxy Węgiel na szeroką wodę w Radiu Radom na 87,7.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
0: A Roxy Węgiel na streamie Łatwo Ganga ogoliła swojego męża na łyso i teraz ma w domu łysego. A my mamy wtorek, 5 dzień maja, dzień bez makijażu, czyli święto szczerości wobec lustra. Dziś po prostu odpuszczamy perfekcję, a maturzyści zmagają się z matmą. Już godzinę i 21 minut piszą, rozwiązują trudne zadania. Trzymamy kciuki i życzymy połamania cyrkli.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
6: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
7: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
6: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie.
8: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 089. 98 www.nuno.pl.
9: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Oh yeah, i to jest właśnie rockowa odsłona Mocy Muzyki na 87,7. Radomiak znowu to zrobił. I to w stylu, który trochę przeczy logice. Wygrana 3-1 z Lechią Gdańsk, mimo że przez większą część meczu Radomiak grał w dziesiątkę po czerwonej kartce. Hat-trick Tapsoby, stadion Przystruga bardzo, bardzo zadowolony. Kibice mogą na chwilę odłożyć kalkulatory odliczenia punktów potrzebnych do utrzymania. No i to jest ciekawa rzecz. Gdy patrzymy na tabelę, to się okazuje, że Radomiak jednocześnie walczy o utrzymanie i walczy o europejskie puchary. To są paradoksy polskiej ekstraklasy. Wychodzi na to, że w Radomiu, gdy jest pod górkę, to wtedy właśnie idzie nam najlepiej. Brawo.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Uwaga!

0: Deko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
2: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4. Radkom przypomina, poprawna segregacja odpadów to twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radkomem. Żyj w czystym Radomiu.
3: Opowiem wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Timbaland. Tak właśnie gramy z mocą muzyki na 87,7.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Nie tylko muzyka na 87,7 przyspiesza nam tętno. Przyspiesza tętno też konkurs, który już niebawem po 11 rozpoczniemy zmagania w radiowej zagrywce, czyli w takim szybkim meczu w radiowego ping-ponga. Ja serwuję zagadkę, wy odbijacie piłeczkę, podając poprawną odpowiedź, a dziś do zgarnięcia kawa, herbata i słodki upominek. 4626600. Warto zostać z Radiem Radom na 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Jest 11, słuchacie Radia Radom we wtorek 5 dnia maja. Przed nami wiadomości.
2: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
3: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
3: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
6: Bo wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj jest spokojnie.
2: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił cieśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
7: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
2: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisać dzieci do żłobków przy ulicach PCK Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. Rekrutacja do tych placówek odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
9: Rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
8: Ostatecznie wyniki naboru poznamy 30 czerwca. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
0: Radio Radom.
8: trzecie zwycięstwo z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze pod wodzą Bruno Baltazara wygrali z Lechią Gdańsk 3-1. A wszystkie bramki dla Zielonych strzelił Abdul Tapsoba, dla którego był to pierwszy hat-trick w karierze. Trener Radomiaka Bruno Baltazar był pod wrażeniem gry zawodnika z Burkina Faso. Słowa trenera tłumaczy asystent Ronald Thomas. Słowa trenera tłumaczy asystent Roland Thomas.
10: Czyżby Tapsoba zagrał fantastyczny mecz, do tej pory miał 3 bramki, teraz strzelił kolejne 3, biegał bardzo dużo i naprawdę zagrał świetne spotkanie.
8: W tabeli PKO BP Ekstraklasy Radomiak zajmuje 8 miejsce, mając 43 punkty, o 3 punkty mniej od Jagiellonii Białystok, która zajmuje 4 miejsce premiowane grą od drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Portugalski trener pozostaje realistą.
11: Let's be real.
10: Nie, realistycznie patrzmy na tą sytuację. Nasz cel jest jasny, nasz cel jest to, żeby zdobyć 9 punktów w kolejnych 3 meczach.
11: To win the 9 points left.
8: Kolejne spotkanie Radomiak rozegra w poniedziałek na wyjeździe. Rywalem Zielonych będzie Krakowia. Początek spotkania o godzinie 19.
0: Moc kultury.
8: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murą zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca 1976 roku. Wydarzenie będzie odbywać się w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty.
12: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania.

0: Na opady zerowa. Na pewno dziś nic nam na głowę kropić nie będzie. Wiatr delikatny z południa wieje 13 km na godzinę. Biometr tak średnio wpływa na nasze samopoczucie, a to dlatego, że ciśnienie zaczęło spadać, teraz 1010 hektopaskali.
1: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
2: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
3: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
4: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
0: Mamy już 9 minut po 11. Dzień dobry, tu Radio Radom. Fajnie, że spędzacie wtorkowe przedpołudnie razem z nami. Mamy moc muzyki, teraz grupa Tilaw, a za moment konkurs Radiowa Zagrywka. Zapraszam do zwycięstwa.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: Tak właśnie brzmi gorący hit w Radiu Radom, Kungs i Never Going Home, a już za moment wybrzmi radiowa zagrywka, konkurs Przygotujcie Telefony, 46 26 600.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, www.videomerc.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
0: Zaczynamy radiową zagrywkę. 20 minut temu minęła 11.
2: Konkurs.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn. Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
0: 46 26 600. To jest ten moment, żebyście zadzwonili do Radia Radom, posłuchali zagadki, odpowiedzieli na nią i zgarnęli kawę, herbatę i słodki upominek. Halo, dzień dobry. Odbieram telefon. Halo, dzień dobry. Kto jest po drugiej stronie? A po drugiej stronie nie ma nikogo. Ktoś się rozłączył. 46 26 600. To jest ten moment, żebyście schwycili za swoje telefony, smartfony i wzięli udział w zabawie Radia Radom. Dzień dobry.
4: Halo, witam serdecznie.
0: Witam, witam. Kto po drugiej stronie? Jak masz na imię?
4: No, Ania, teraz wygram.
0: Aniu, ostatnio nie wygrałaś, tak?
4: No nie.
0: No to dzisiaj trzymam kciuki, żeby się udało. Jest zagadka, mam też podpowiedzi. Lecimy. Uwaga, brytyjska piosenkarka, kompozytorka oraz autorka tekstów, która zniknęła na kilka długich lat i powróciła przemieniona z jeszcze mocniejszym głosem. Kto to taki?
4: Ciężko, nie mój temat.
0: Podpowiedź jest taka, jej wszystkie płyty to numerki. Pierwsza 19, druga 21, potem 25, no i ostatnia 30. Tą panią możesz usłyszeć w Radiu Radom na 87.7. Gramy jej utwory.
4: Pewnie słyszałam. Nie wiem, zupełnie. Britney Spears.
0: To nie jest Britney Spears. To...
4: Dzięki.
0: Dzięki bardzo, Aniu. Czekam na kolejną osobę, która będzie wiedziała, o kogo chodzi. Brytyjska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, która zniknęła na kilka długich lat i powróciła przemieniona z jeszcze mocniejszym głosem. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Czekam dalej na połączenia. Dzień dobry, halo. Ktoś ze mną chyba tutaj, słuchajcie, gra w kotka i myszkę, bo ja odbieram, a ta osoba się od razu rozłącza. Halo, halo.
5: Halo?
0: Teraz się udało. Jak masz na imię?
5: Małgorzata.
0: Małgosiu, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę dzisiejszą?
5: Adel.
0: Adel, oczywiście, że tak. Gratulacje. Wygrywasz Radio Radom. Brawo. A zagadka związana z Adel, bo dzisiaj Adel swoje urodziny obchodzi.
5: Aha, no to nie wiedziałam.
0: Małgosiu, zgarniasz zestaw. Kawa, herbata, słodki upominek. No i możesz teraz w Radiu Radom pozdrawiać. Kogo chcesz pozdrowić?
5: Pozdrawiam słuchaczy, mojego męża. I pana prowadzącego oczywiście.
0: A mąż jak ma na imię, to pozdrowimy go imiennie.
5: Radek.
0: Radek, wszystkiego dobrego od żony Małgosi i od całej redakcji Radia Radom. Małgosiu, zostań ze mną, powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn. Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
1: Radio Radom 87.7. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
1: Gdyńska 35.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej? Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz

0: Radio Radom 87,7.
1: Giełda pracy.
2: Spółka Miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii 1 WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka zatrudni również mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem 48 380 2011, 48 380 2011, a szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl w zakładce oferty pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca ratownik. Zakres obowiązków, m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczaniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, szkolenie podstawowe strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B plus C, posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy to umowa o pracę, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź telefonicznie pod numerem 41 25 36 854 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwaną złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. 48 365 57 26.
1: Giełda pracy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja, ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego, zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603 309 622.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Gramy po radomsku na 87,7, czyli Jamal i Policeman. To kawałek mocy.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Ale przeglądam też lokalne portale, media, sprawdzam, co dzieje się ciekawego w mieście i proszę bardzo, radomscy uczniowie pokazali, że roboty to nie tylko zabawki, ale też roboty mogą stanowić realną pomoc. Projekt z podstawówki numer 28 wygrał ogólnopolski konkurs i ma bardzo konkretne zadanie. Robot ma pomagać w podawaniu leków i witamin, szczególnie osobom starszym. Do tego dzieciaki zgarnęły wycieczkę do Warszawy, sprzęt dla szkoły, więc efekt jest i edukacyjny, i naprawdę bardzo praktyczny. A przy okazji widać, że młodzież potrafi łączyć technologię z codziennymi problemami lepiej niż niejeden dorosły po 3 kawach.
1: Radio Radom 87,7.
0: Wracamy z mocą muzyki. Teraz Kuba i Kuba. Ich nowość? Stygnie lato. Zagramy już wakacyjnie. 6 minut brakuje do południa.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radio Radom w samo południe. Przed nami wiadomości, a zaraz później gość dnia.
2: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów Radomskiej Karty Miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
3: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
2: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Zdjęcia te zostały udostępnione przez Radomską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei 5 wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
3: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcji, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te 3 pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
2: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta, Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Moc miasta.
2: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
4: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
2: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
5: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
2: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
0: Radio Radom 87,7. Gość Radia Radom.
6: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest Jarosław Rabenda, do niedawna pełniący funkcję dyrektora, ale świeża sprawa, już dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: I gratuluję serdecznie.
7: Dziękuję.
6: W imieniu całej ekipy Radia Radom gratulujemy tej funkcji. No i tak naprawdę to zaszczyt, ale i duże wyzwanie.
7: No tak, tak. Zwłaszcza jeżeli jest się z tego zespołu. Ja 35 lat temu przyjechałem do Radomia i zdecydowałem się całkowicie świadomie na związanie swojego życia z tym teatrem, więc ta odpowiedzialność jest ogromna. Z jednej strony jest mi łatwiej, bo ja wszystko znam. Tak? Ten teatr nie ma dla mnie tajemnic. Jego wydolność produkcyjna, jego możliwości, tak. Tam nie ma tajemnic. Znam jego mocne, słabe strony wszystkie. Natomiast z drugiej strony, no, to jest ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale ja lubię wyzwania, więc mam nadzieję.
6: Prezydent Witkowski powiedział, to jest najlepszy plan dla radomskiego teatru. A jaki plan na radomski teatr ma Jarosław Rabenda?
7: Przede wszystkim zapraszam Państwa do Teatru Powszechnego, takiego jak ma w nazwie. A to oznacza, że to ma być teatr, który odpowiada na możliwie najszersze spektrum zainteresowania widzów. To znaczy, że to będzie teatr zarówno dla tych, którzy przyjdą na, nie wiem, antyczny dramat, ale też dla tych, którzy przyjdą na współczesną brytyjską farsę. Że to będzie zgodnie z oczekiwaniem organizatora, pana prezydenta. Że to będzie teatr, który będzie spełniał swoje funkcje edukacyjne, czyli zaprosi z jednej strony na lekturę szkolną, porządnie przygotowaną, czytelną, taką, którą wspomagać będziemy edukację w Radomiu, ale też z drugiej strony będzie reagował na najważniejsze zdarzenia społeczne, czyli będzie takim teatrem też interwencyjnym, który będzie nam mówił o kondycji człowieka XXI wieku, bo tylko takie spektakle są ważne, one rezonują.
6: Teatr musi być żywy.
7: Musi być żywy i musi reagować. Czy wreszcie swoje funkcje rozrywkowe spełni oczywiście. Zaprosimy na musicale, zaprosimy dzieci na porządnie przygotowane bajki, jak ostatnie dzieci z Bullerbyn na przykład, pięknie przyjęte, fajnie przyjęte. I tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie taki teatr, w którym takie może wyświechtany ten frazes, że każdy sobie znajdzie coś dla siebie, ale taki on musi być, jeżeli to jest jedyny teatr w promieniu 80 kilometrów.
6: Musi spełniać oczekiwania szerokiego grona, żebyśmy nie jeździli po każdą rzecz do Warszawy.
7: Wszystkie próby specjalizacji w tym teatrze skończyły się katastrofą frekwencyjną, przede wszystkim odpływem ludzi. Mieliśmy takie przykłady przed laty, już nie chcę do nich wracać. To się nie sprawdza. Tutaj sprawdza się teatr eklektyczny, powszechny dla największej możliwie liczby odbiorców.
6: Czekamy na te propozycje. Dużo już jest premier. No i oczywiście ten nowy sezon będzie się różnił od tego, co mamy teraz?
7: Ten nowy sezon z niczym się nie da porównać, ponieważ to jest sezon ogromnych wyzwań. Przede wszystkim zacznie się od Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17 już, ostatniego w starej formule.
6: No właśnie, będzie zmiana. Jak będzie wyglądać?
7: No to jest pieśń przyszłości. Ten jeszcze się musi odbyć w starej formule, bo czasu jest za mało na radykalne zmiany. Natomiast potem jeszcze włączymy się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76.
6: I co z tej okazji?
7: I wyprodukujemy spektakl Teresy Opoki Na ścieżkach zdrowia, to się nazywa. Andrzej Sadowski będzie reżyserował. Tam będzie ogromna machina teatralna użyta, ogromna obsada. Cała machina teatralna będzie zaangażowana w to przedstawienie. Pod koniec listopada będzie premiera. Potem oczywiście tradycją naszą jest to, że w Sylwestra mamy farsę jakąś rozrywkową, którą, krótko mówiąc, nasz chleb. Natomiast później jest jeszcze jedno wyzwanie, jakby tego było wszystkiego mało, bo przecież przed nami 50. rocznica istnienia Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. No trzeba to będzie to uczcić.
6: Bardzo wyjątkowy rok. Czy już jakieś plany macie? Czy to dopiero wszystko będzie się rodziło?
7: Na Festiwal Gombrowiczowski przygotowuje premierę Mikołaj Grabowski. No wielki twórca Teatru Gombrowicza. Na rocznicę między innymi pracuje już Maciej Wojtyszko, wielka postać polskiego teatru. Przygotowuje nowy tekst takiego, jednego z pierwszych przebojów Teatru Powszechnego w Radomiu z lat 80., początku lat 80. Jeden z najsłynniejszych wtedy spektakli to był Żołnierz Królowej Madagaskaru. Dzisiaj to już jest trochę ramota, bo to Stanisław Dobrzeński i Julian Tuwim napisali, więc, a ponieważ prawa autorskie już dawno wygasły, więc Maciej, uzgodniliśmy z Maciejem Wojtyszko, że on napisze nowy tekst na bazie tamtego. Dopisze do tego piosenki i zrobimy z tego jakieś niezwykłe wydarzenie w nawiązaniu do tego, co było dawno, dawno, dawno temu. To się ma zacząć na słynnym radomskim lotnisku, a potem będzie tylko lepiej.
6: No to zobaczymy. Bardzo zaskakujące.
7: Zobaczymy. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeszcze nie mam ostatecznej wersji tego tekstu, ale to, co już mam, wygląda naprawdę interesująco. No a Maciej Wojtyszko, jak państwo wiedzą, jest twórcą wybitnym. U nas przecież wspaniałe spektakle zrobił Ania z Zielonego Wzgórza czy Damy i Huzary. To były ogromne przeboje. Tłumy ludzi na wszystkich tych spektaklach zawsze.
6: Dużo zmian.
7: Wspaniale przyjęte. Więc tak, będzie ta premiera, no i myślę, że głównym punktem obchodów 50-lecia teatru będzie Benefis Teatru Powszechnego. Mam nadzieję z udziałem byłych dyrektorów, z udziałem gwiazd, które wystąpiły na naszej scenie, a było ich bardzo dużo, z udziałem aktorów, którzy kiedyś byli w tym teatrze, a drogi jakieś się nam rozeszły. No, jak to Benefis, tak? Będziemy wspominać, będziemy śpiewać, będziemy pokazywać aktualne i dawne fragmenty przedstawień, zdjęcia i sobie to komentować. Anegdotycznie.
6: No, nie mogę się doczekać, bo wygląda to cudownie, ale żeby nie było tak za słodko, te wszystkie zmiany, premiery wymagają pieniędzy. Mm-hmm. Czy dyrektor Rabenda ma jakiś pomysł na zdobywanie funduszy pieniędzy dla Radomskiego Teatru?
7: Poza tym, że zdobywamy fundusze i aplikujemy ciągle w programach ministerialnych, unijnych i tak dalej, ja zwróciłem uwagę bardzo, co mnie niepokoiło i zawsze bolało, że dwie nasze sceny są totalnie nierentowne. To znaczy Fraszka, bo tam tylko 79 miejsc było w tej małej sali, i scena kameralna przy spektaklach granych na jedną stronę. To powodowało, że tam generowały się ciągle straty i to było coś, co chyba jako pierwsze zaczęliśmy zmieniać. Zwiększyła się widownia na scenie kameralnej, Fraszka została przeniesiona do zupełnie innej sali, dużo większej. Widownia wzrosła jakby o 1/3 już ilość miejsc, a jeszcze po wakacjach przybędzie, więc to będą sceny rentowne przede wszystkim. Nie będziemy musieli, krótko mówiąc, no tak w uproszczeniu dokładać do tych przedstawień, bo to było...
6: No to bardzo ważne,
7: to
6: prawda?
7: Było złe, tak.
6: Budżet,
7: ja wiem, że państwa to tak, może widzów akurat to najmniej interesuje, natomiast dla mnie jako gospodarza było to najważniejsze.
6: Mm-hmm. Żeby przy dobrym budżecie mamy dobre przedstawienia,
7: otóż
6: które
7: to
6: chętnie oglądamy, więc jakby machina sama otóż się napkę kręca.
7: A prawda jest taka, że mimo tego, że dotacja jest zupełnie przyzwoita, to jednak, żeby zapiąć budżet i pokazać państwu te 7 premier w sezonie, no my musimy zarobić ze 2,5 miliona przynajmniej.
6: Mhm. Przy składzie takim, jakim mamy.
7: Tak. Mhm. Więc bez tych pieniędzy po prostu nie mielibyśmy środków na produkcję. Dlatego cały repertuar oparłem na rachunku ekonomicznym. Przede wszystkim bardziej niż na widzimisię artystycznym. Tak.
6: To takie troszeczkę dwa światy
7: to
6: dyrektora
7: kuchnia,
6: teatru,
7: tak,
6: prawda?
7: To
6: bo
7: kuchnia.
6: Z jednej strony mamy tą wizję artystyczną, a z drugiej strony mamy tabelki Excela. No i niestety to wszystko musi się zgadzać.
7: Musi się zgadzać, to prawda.
6: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Radomskim Teatrze. A państwu tylko przypomnę, że moim i państwa gościem był dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, Jarosław Rabenda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio Radom 87,7. Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Kolejny bardzo ciepły dzień, wręcz upalny w Radomiu. 28 kresek, tyle pojawi się niebawem na termometrach. Jutro trochę chłodniej, ale nadal bardzo ciepło, 25. No i w czwartek temperatura zacznie się załamywać, 21 i możliwe burze i opady deszczu. W piątek już zdecydowano chłodzenie tylko 15 powyżej zera.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190. Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: A my wracamy w Radiu Radom z mocą muzyki. Jest kwadrans po 12:00.

0: Olivia Dean w Radiu Radom So Easy na 87.7. Ja czytam o tym, że w Podlesiu w gminie Radzanów strażacy mieli bardzo trudną pracę przez 2 dni z rzędu, bo w tym samym miejscu wszystko wskazuje na to, że ktoś podłożył ogień. Jak już zdążyli ugasić, to na drugi dzień znowu zaczęło się palić. Akcja gaśnicza angażowała kilkudziesięciu ratowników, strażaków, wiele jednostek. Sucho, wietrznie, niebezpiecznie, więc ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Teraz śledczy sprawdzają całą tę sytuację, a strażacy przypominają, że w takich warunkach, jakie mamy teraz w lasach, wystarczy chwila, żeby właśnie las zmienił się, mały ogień zmienił się w realne zagrożenie.
1: Radio Radom 87.7. Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spół.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98. www.nuno.pl.
12: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
13: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
14: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
15: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: pozytywne dźwięki na 87,7, a szykuje się nam coś, czego jeszcze nie było. W sobotę 9 maja od 9 na torze w Jastrzębiu kierowcy autobusów zamienią codzienną trasę na sportową rywalizację. Będzie slalom, walka z poślizgiem, parkowanie na centymetry, czyli to, co robią na co dzień, tylko tym razem na punkty. Od 13 ruszy piknik rodzinny, więc można sprawdzić z bliska, jak wygląda precyzja za kierownicą i dlaczego spóźniony autobus to czasem najmniejsze zmartwienie. Mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej już w najbliższą sobotę. Więcej o tym przeczytacie na mocmiasta.pl.
1: Radio Radom 87,7.
2: Co słychać na Mazowszu? W każdy piątek o 10.25 w Radiu Radom na 87,7 FM lub na radioradom.pl. Dowiedz się, co słychać na Mazowszu. Posłuchaj.
3: Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
9: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
1: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
10: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
11: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o.o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
15: Informator kulturalny Radia Radom Bartłomiej Stryjski zapraszam we wtorek 5 maja. O 16.30 właśnie przy ulicy Traugutta 31/33 w ramach projektu Miliony Możliwości Dialog i Rozwój odbędą się warsztaty z Karoliną Sulej z Instytutu Kultury Polskiej. Pół godziny później w Resursie Obywatelskiej rozmowy o poezji nie tylko radomskiej. Gościem spotkania będzie Hanna Fołtyn, wieloletnia wykładowczyni, naukowiec i promotor Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie poprowadzi dr Adrian Szary. Natomiast o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego wystawa fotografii Michała Budzisza o Rzymie. Tymczasem do 17 maja w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można obejrzeć wystawę Kwiatostany, której kuratorem jest Paweł Witkowski. Na ekspozycji dostępne są prace m.in. Edwarda Dwórnika, Ewy Góral, Martyny Czech, ale również...
16: Pokazujemy jedną piękną pracę Erny Rosenstein, która jest wybitną artystką. Pokazujemy pracę Jadwigi Sawickiej, takie konceptualne, lilie. Zachwycam się, jak można opowiedzieć o kwiatach, nie używając kwiatów. Aleksandra Waliszewska też piękna, mała, niepozorna praca, ale strasznie przyjemna w odbiorze.
15: Wymienia kurator wystawy. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom. Bartłomiej Stryjski.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Do 13 zostały 3 minuty. Wtedy wiadomości Radia Radom, a w nich o maksymalnych cenach paliwa.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Tuż po 13 zaczynamy wiadomości Radia Radom.
2: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
3: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
4: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
3: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
2: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystości propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
2: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
7: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
2: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
8: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
2: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
9: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. W niepublicznej dwujęzycznej szkole podstawowej nr 1 w Radomiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Spotkanie miało edukacyjny charakter i dotyczyło wyzwań, jakie niesie współczesny świat mediów. Uczniowie poznali pojęcie dezinformacji oraz dowiedzieli się, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w internecie. Duży nacisk położono na krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z informacji. Nie zabrakło także rozmów o rzetelności dziennikarskiej i znaczeniu sprawdzania źródeł. W każdej edycji dziennikarze Radia Radom wyłaniają najaktywniejszych uczniów. Do Złotej Dziesiątki dołączył Konstanty.
10: Jestem zadowolony. Mój tata studiował dziennikarstwo, więc może coś po nim wiem. Uważam, że były to bardzo fajne zajęcia. Dowiedziałem się na przykład, czym zajmuje się dziennikarz, co musi potrafić, na co trzeba uważać w mediach, czym jest krytyczne myślenie i rzetelność dziennikarska.
9: Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą, jak świadomie funkcjonować w świecie pełnym informacji i jak nie dać się zwieść fake newsom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rejkowski.
0: Moc miasta.
9: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom i jazda na płycie poślizgowej, czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
11: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
9: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
12: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
9: Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
9: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Dodał także, że wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
13: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
9: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Słupek rtęci wędruje do tych 30 stopni. No dziś nie dowędruje aż tak wysoko, ale będzie prawie 28. Za chwilę się pojawi na termometrach w Radomiu i w regionie. Ciepło, bez deszczu. Podobnie będzie jutro, tylko trochę chłodniej. Do 25 maksymalnie podskoczy temperatura. Wieczorem będzie też bardzo ciepło, powyżej 20, utrzymywać się będzie aż do godziny 22. Dosyć ciepła noc z 11 stopniami powyżej zera przed nami.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: Mamy już 10 minut po 13, teraz Alice DJ, będzie też Brodka, Dua Lipa, a także konkurs filmowe Love, tam do zgarnięcia 2 bilety do kina. Zapraszam.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: A już teraz przygotujcie smartfony, zaczynamy konkurs filmowy Love.
5: Konkurs.
6: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5.
4: 46 26 600. Możecie dzwonić teraz, żeby posłuchać fragmentu filmu, odgadnąć jego tytuł i zgarnąć dwa bilety do kina. 46 26 600. Czeka dziś na was film polski sprzed wielu, wielu lat. Można powiedzieć klasyk filmu, ale też polskiej literatury, bo to na podstawie powieści, taka podpowiedź na początku. Halo, dzień dobry, kto się dodzwonił do Radia Radom? Czekamy dalej. 46 26 600. Jeśli chcecie powalczyć o dwa bilety do kina, to jest właśnie teraz ten moment, w którym możecie chwycić za swój telefon i wybrać 46 26 600. Halo, dzień dobry.
7: No dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
7: Artur.
4: Arturze, jak u ciebie? Ten wtorek się rozkręcił już. Po pracy, w pracy, co robisz?
7: Po pracy.
4: Bardzo dobrze. To w takim razie po pracy sobie tutaj wygraj bilety. Ja dla ciebie mam przygotowane dwa, ale najpierw musisz podać tytuł filmu, którego fragment będziemy słuchać. Fragment przed nami. Jesteś gotowy?
7: No spróbujemy.
4: No to lecimy.
8: Pewnie nazywasz się Marysia.
9: Nie, Marysia.
8: Jadzia?
9: Nie, Jadzia.
8: To może Basia?
9: Basia.
8: A dalej?
9: Dalej nie wiem. Mamusia wie.
4: Co to takiego, Arturze?
7: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
4: No, nazywa się Basia, dziewczynka, i o niej jest film, zrealizowany na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem. W roku 25 film został wpisany na listę polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierający wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć.
7: Zorientowałem się mniej więcej, o co może chodzić, ale tytuł mi gdzieś uciekł, także no nie dam rady, choroba, no.
4: Może jeszcze jakaś podpowiedź dla ciebie. Jaki jest... Ludzie się kłócą. Spierają ze sobą. To jest takie słowo. I to się połączy z tym imieniem Basi i już masz odpowiedź.
7: Przepraszam, nic z tego nie będzie.
4: Arturze, to zapraszam jutro, próbuj dalej, a teraz czekam na kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. 46 26 600. O jaki film dzisiaj nam chodzi? Halo. Dzień dobry, jak masz na imię?
10: Dzień dobry, Aneta, Awantura o Basie.
4: Aneta, od razu prosto z mostu, bardzo dobrze. Awantura o Basie. Wersja, której dziś słuchaliśmy, pochodzi z 1959 roku, więc dawno, dawno temu. Aneto, ten film daje ci zwycięstwo. Dwa bilety do kina są twoje. Gratulacje.
10: Dziękuję.
4: Kogo pozdrowisz na koniec?
10: Wszystkich, którzy pracują i słuchają radia.
4: No i pięknie, zostań ze mną poza anteną, powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
6: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatom. Radio Radom, 87,7. Reklama.
11: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa, czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletek.

0: na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
4: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Opowiem Wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Rado.

0: To jest właśnie Radio Radom na 87,7, a ja przeglądam, co dzieje się w mieście i proszę bardzo, rodzice maluchów, to jest ten moment w roku, kiedy klikacie więcej niż zwykle, bo ruszył nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Wszystko elektronicznie do końca maja, wyniki pod koniec czerwca, czyli tak idealnie na start wakacji, a do tego jest nowy żłobek przy ulicy Piastowskiej. Tam nabór, to ważne, prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Szczegóły zapisów, szczegóły rekrutacji na mocmiasta.pl.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania. Wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191,91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191,91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191,91 lub 603-309-622.
12: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
13: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
6: Reklama.
1: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
14: Informator kulturalny Radia Radom Bartłomiej Stryjski zapraszam we wtorek 5 maja. O 16.30 właśnie przy ulicy Traugutta 31/33 w ramach projektu Miliony Możliwości Dialog i Rozwój odbędą się warsztaty z Karoliną Sulej z Instytutu Kultury Polskiej. Pół godziny później w Resursie Obywatelskiej rozmowy o poezji nie tylko radomskiej. Gościem spotkania będzie Hanna Fołtyn, wieloletnia wykładowczyni, naukowiec i promotor Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie poprowadzi dr Adrian Szary. Natomiast o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego wystawa fotografii Michała Budzisza po Rzymie. Tymczasem do 17 maja w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można obejrzeć wystawę Kwiatostany, której kuratorem jest Paweł Witkowski. Na ekspozycji dostępne są prace m.in. Edwarda Dwórnika, Ewy Góral, Martyny Czech, ale również...
15: Pokazujemy jedną piękną pracę Erny Rosenstein, która jest wybitną artystką. Pokazujemy pracę Jadwigi Sawickiej, takie konceptualne, lilie. Zachwycam się, jak można opowiedzieć o kwiatach, nie używając kwiatów. Aleksandra Waliszewska też piękna, mała, niepozorna praca, ale strasznie przyjemna w odbiorze.
14: Wymienia kurator wystawy. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom. Bartłomiej Stryjski.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: Słuchacie Radia Radom na 87,7. Już niebawem 14. Wtedy wiadomości Mateusz Winiarski przejmuje stary mikrofon Radia Radom. A teraz moc muzyki Mojo i Lady. Gramy.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na cenę żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
2: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
1: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
3: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
4: i będzie dalej tanie.
3: Będzie, także chleb można było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
1: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
6: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
5: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
6: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
1: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
10: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
11: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
10: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie różnorodny.
12: Od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
10: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
10: Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Obrońców Pokoju w Radomiu wzięli udział w 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Warsztaty skupiały się na tematach szczególnie ważnych we współczesnym świecie informacji. Młodzież dowiedziała się, czym jest dezinformacja, jak działa i dlaczego bywa tak niebezpieczna. Była też mowa o krytycznym myśleniu oraz rzetelności dziennikarskiej. Uczniowie uczyli się również rozpoznawać fake newsy i analizować przekazy medialne. Do grona najaktywniejszych uczniów dołączyła Nadia.
13: Nie sądziłam, że to będę ja. Myślałam, że to będzie ktoś inny, bo było też osoby, które się też zgłaszały. Bardzo fajne były zajęcia. Było też śmiesznie. Tutaj pan też rozmawiał też tak pobocznie na różne tematy. Rozmawialiśmy o fake newsach, jak je rozróżniać. O krytycznym myśleniu też rozmawialiśmy i o dezinformacjach.
10: Warsztaty dziennikarskie organizowane przez Radio Radom pokazują, jak ważne jest świadome odbieranie informacji i że każdy, niezależnie od wieku, może nauczyć się oddzielać fakty od manipulacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
10: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
14: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
10: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
15: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
16: W Radomiu dziś prawdziwe ciepło, aż 27 stopni. To wtorkowe popołudnie i wieczór, jednak pod chmurami, więc słońce może sobie zrobić krótką przerwę. Jutro w środę w regionie trochę spokojniej, około 25 i w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, więc słońce jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa w tym tygodniu.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
17: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
16: Wtorek, 5 dzień maja, witamy się z wami w Radiu Radom, najmocniej słuchanym radiu w mieście. Po południu jesteście w pracy, w domu, w drodze, gdziekolwiek jesteście, my dokładamy moc muzyki. A w kalendarzu dziś królują Irena, Waldemar i Gotthard, więc jeśli ktoś z was świętuje, to koniecznie przyjmijcie od nas radiowe 100 lat. No i jeszcze jedno, dziś Dzień Europy. Pytanie na start naszego spotkania. Gdzie w Europie czujesz się jak u siebie? Daj znać na Facebooku. Mateusz Winiarski, dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Tendach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Jeśli ktoś z Was ma w nogach trening slalom między płytami chodnikowymi, to chyba mam dobrą wiadomość na 87,7 FM. Będzie nowa nawierzchnia na wyścigowej. Te pamiętne momenty, kiedy człowiek idzie prosto, a kostka mówi: sprawdzam Twoją koordynację ruchową, powoli przechodzą do historii. MZDiK szuka wykonawcy i jak już go znajdzie, to te stare, zmęczone płyty pójdą w odstawkę, a zastąpi je kostka brukowa. Będzie równo cywilizowanie, czyli mniej hopek na każdym kroku, a więcej normalnego chodzenia bez niespodzianek pod stopami. Roboty mają potrwać kilka miesięcy, więc jeszcze chwila cierpliwości, ale potem spacer po wyścigowej bez testu zwinności. No i to jest ten moment, kiedy chodnik w końcu przestaje być konkursem sportowym.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Optyka Oxys Spółka.
7: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98. www.nuno.pl.
11: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
12: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
14: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
13: Odwiedź
15: restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
16: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
17: Moc regionu.
18: Jacek Sochaj, witam i zapraszam na magazyn samorządowy Moc Regionu w Radiu Radom, którego gościem dzisiaj jest Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Dzień dobry, panie burmistrzu.
19: Dzień dobry.
18: Panie burmistrzu, na świeżo. Jesteśmy jeszcze przed majówką, po sesji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, podczas której to podjęto bardzo ważne decyzje, chociażby uchwalenie nowego planu ogólnego. Co w związku z tym tak naprawdę czeka mieszkańców? Czy jakieś takie realne zmiany będą odczuwalne od tego momentu?
19: Znaczy nie. Wydaje mi się, że nie, bo plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań, więc jest tylko dokumentem, na podstawie którego

0: A plan ogólny jest podstawą do tego, żeby właśnie w kierunku tych zmian zatwierdzonych w planie ogólnym zmieniać te plany szczegółowe.
1: Panie burmistrzu, bo to wygląda trochę też tak, że każda gmina ma swoje konkretne problemy i różnie to bywało. Konsultacje społeczne też pokazały bardzo często te potrzeby mieszkańców. A w waszym przypadku jak wyglądała droga do tego uchwalenia?
0: U nas ta droga, powiem szczerze, nie była jakaś wyboista, ponieważ właśnie mamy plan zagospodarowania i on stanowi fundament do tego, żeby rozmawiać o planie ogólnym. Wiem, że gminy, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego, mają dużo wniosków i dużo problemów z tym, aby zaspokoić jakby potrzeby mieszkańców i żądania mieszkańców związane przede wszystkim z zabudową jednorodzinną, bo mieszkańcy chcą budować się wszędzie niemalże.
1: No i teoretyczny potencjalny podział nieruchomości w postaci działek.
0: Dokładnie. Tak? I wszyscy by chcieli, żeby wszędzie były działki budowlane. Oczywiście tak być nie może, bo plan zagospodarowania przestrzennego czy plan ogólny ma uporządkować przestrzeń. Więc nie może być wszędzie budynków, tak? Nie może być w środku pola zabudowy jednorodzinnej, bo wiąże się z tym różnego rodzaju problemy, koszty doprowadzenia infrastruktury, budowy dróg i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my mieliśmy to szczęście, że mamy plan zagospodarowania przestrzennego. On może nie jest doskonały, ale stanowił fundament ku temu, żeby opracować plan ogólny. I udało się to zrobić bez większych jakby uwag, bo mieliśmy tylko tam ponad 100 uwag do planu. Oczywiście niektóre zostały wzięte pod uwagę, niektóre nie. Niektóre nie mogły być po prostu wzięte pod uwagę, bo pamiętajmy, że każda gmina jest również pod przepisami tymi krajowymi, czyli dotyczącymi głównie terenów zalewowych, korytarzy ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być uwzględnione w planach ogólnych. Niestety nie zawsze jest to zgodne z wolą wnioskodawców, mieszkańców, którzy patrzą na temat troszkę inaczej.
1: To przechodzimy do kolejnego tematu. Chciałem zapytać o budowę dworca. Jak wygląda ta sytuacja w tym momencie? Na jakim etapie?
0: Nawet dzisiaj jadąc tutaj do Radomia, przejeżdżam zawsze koło właśnie nowego dworca. W tej chwili prace już wyszły z budynku. Widzę, że prowadzone są już na drogach dojazdowych jakby, czyli na terenie wokół dworca. Wykopy są zrobione pod drogi, pod perony, więc te prace jakby posuwają się do przodu i na dzień dzisiejszy po rozmowach z wykonawcą raczej we wrześniu powinien dworzec być gotowy do użytku i trzymamy jakby za słowo, natomiast wiemy, że różne rzeczy po drodze się zdarzają, jak to przy budowiach, ale na razie idzie to wszystko zgodnie z planem.
1: Zdecydowanie to ta inwestycja, która jest bardzo wyczekiwana przez nie tylko mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy do Białobrzegów trochę blisko.
0: No przeze mnie też jest to oczekiwane, bo ja jestem ciekaw, jak ona wpłynie na ten rozwój komunikacji tej autobusowej. Liczę na to, że będzie to znowu taki fundament do tego, żeby tą komunikację rozwinąć i mamy na to jakiś plan, mamy już pewne porozumienia podpisane z przewoźnikami, więc zobaczymy spokojnie, wybudujmy, stwórzmy bazę, która będzie służyła mieszkańcom, a wtedy myślę, że i przewoźnicy też się trafią, pod warunkiem oczywiście, że będą klienci. A myślę, że świat zmierza w tym kierunku, że ten transport publiczny będzie się rozwijał, bo być może za jakiś czas nie wjedziemy do centrów dużych miast i będzie trzeba tylko poruszać się komunikacją taką zbiorową. Ale zobaczymy, to jest plan na przyszłość i myślę, że powoli i konsekwentnie będziemy go realizować.
1: No panie burmistrzu, trzeba myśleć przede wszystkim także o turystach i przyjezdnych, chociażby tych, którzy będą chcieli odwiedzić tereny nadpiliczne, a tam powoli dobiegają końca ostatnie prace.
0: No na przykład od 1 maja na Jeziorze Wschodnim mamy fontannę, wieczorem podświetlona, fajnie to wygląda. Też widzę, przyciąga wiele osób, którzy robią zdjęcia i tak dalej. To nie koniec prac na tych terenach. Za chwilę będziemy robili stanowiska kamperowe, już o tym kiedyś mówiłem, informację turystyczną, pomosty dla wędkarzy, molo, mostek się kończy już jakby, budowa tej przeprawy przez kanał przy Jeziorze Wschodnim, więc wiele się tam dzieje i już te weekendy ciepłe pokazały, że, no, że te potrzeby są po prostu i tam no, nie ma gdzie zaparkować samochodu. Cieszę się, o to chodziło i

0: zapraszam wszystkich do Białobrzegów, a już gastronomia tam też ruszyła na terenach nadpilicznych, no i hotel też powoli dobiegają końca pracy, więc będzie restauracja, będzie gdzie spędzić wolny czas, kąpielisko nad Pilicą też ruszy od lipca, więc będzie się działo.
1: No to taką okazją do tego, żeby odwiedzić Białobrzegi i zobaczyć na nowo tereny nadpiliczne, niech będą majowe dni Białobrzegów, które przed nami.
0: No właśnie.
1: Co w tym roku?
0: No w tym roku bardzo bogaty program, właściwie już zaczyna się w ten weekend biegiem Pilicy, który też będzie bieg na most, więc będzie można zobaczyć te tereny nadpiliczne. Impreza, już mamy więcej zapisów niż w roku ubiegłym, więc około, myślę, 300 biegaczy wystartuje w tych zawodach. Fajnie, cieszymy się. Oprócz tego już mamy ponad 500 zapisów dzieci, więc duża impreza. I cieszymy się, już 9. edycja. Myślę, że to się sprawdziło i będziemy to kontynuować. A oprócz tego koncerty, Moto Day, Dzień Dziecka, wszystko praktycznie nad Pilicą. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Będzie się działo.
1: Zapraszamy tym bardziej, że warto tutaj podkreślić, że patronat nad wydarzeniem objęło Radio Radom, więc z podwójną mocą zapraszamy do Białobrzegów na majowe dni. Ale chciałem zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną inwestycję na sam koniec naszej rozmowy. Chodzi o cyberbezpieczeństwo w wodociągach. Ponad 1 200 000 zł to dotacja, dofinansowanie przyznane z Krajowego Planu Odbudowy i co ważne, podkreślenia, to jest 100% kosztów tej inwestycji, co w ramach tego zadania uda się wykonać.
0: No tutaj nasz dyrektor wodociągów Michał Piątek ma taki dar, że unowocześnia jakby te wodociągi, i on ten wniosek napisał, super, udało się pozyskać. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby przy tych atakach hybrydowych, przy tym niebezpieczeństwie, które idzie ze wschodu, żeby te wszystkie elementy, a to jest struktura krytyczna, były zabezpieczone i myślę, że ten program pozwoli nam cyberbezpiecznie mieć wodociągi po prostu, z czym się wiąże oczywiście dużo, dużo pracy, ale te pieniądze nam pozwolą to wprowadzić jeszcze na wyższy poziom niż jest.
1: I tutaj stawiamy dzisiaj kropkę. Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za
0: rozmowę.
1: A my słyszymy się jak zwykle o 14.25. Jacek Sochaj.
2: Radio Radom 87,7.

0: Giełda pracy.
1: Spółkami i Karatkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii i WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółkami i Karatkom zatrudni mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 48 380 20 11. Szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl zakładka oferta pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca-ratownik. Zakres obowiązków na stanowisku pracy. Uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy. Wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego. Udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane. Wykształcenie co najmniej średnie techniczne. Uregulowany stosunek do służby wojskowej. Posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prawo jazdy B plus C. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy: umowa o pracę pełny etat. Miejsce pracy: Pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce Kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwanego złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Powtarzam, numer telefonu 48 365 57 26.
0: Giełda pracy.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
8: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prima.

0: Madeko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Mieszkańcu Radomia. Masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o.o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom
1: 87,7.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: No dobra, to teraz w Radiu Radom coś z innej półki, trochę mniej o chodnikach, a bardziej o człowieku. Na Uniwersytecie Radomskim będzie spotkanie Piękna Pomimo. I zanim ktoś pomyśli, że to konkurs, casting albo wybory Miss, no nie. Tu chodzi o coś dużo ważniejszego. O rozmowę o chorobach onkologicznych i o tym, że życie nie zawsze gra fair, ale człowiek i tak potrafi stać dalej na nogach. Będą historie, emocje, trochę ciszy między zdaniami, no i sporo takich momentów, po których człowiek wraca do domu i jednak inaczej patrzy na zwykły dzień. Bez patosu, bardziej z życia wzięte. No i powiem ci szczerze, że to nie jest wydarzenie do scrollowania w telefonie między jednym a drugim filmikiem, raczej takie, gdzie dobrze czasem po prostu posłuchać. Bo piękno, jak się okazuje, nie zawsze ma filtr i nie zawsze znika, kiedy robi się trudniej.
0: Radio Radom 87.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
2: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie. A
6: czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
5: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
2: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
7: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
2: A to już 3. rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
8: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
2: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
9: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Rozpoczął się nabór do miejskich żłobków w Radomiu. Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie do placówek wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków Radomirek. Rodzice mogą zapisać dzieci do żłobków przy ulicach PCK Michałowskiej oraz Batalionów Chłopskich. Rekrutacja do tych placówek odbywa się za pomocą systemu internetowego, mówi zastępca prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk.
10: Rejestracja wniosków będzie odbywała się do 31 maja, a do 10 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci, które wstępnie zostaną zakwalifikowane do żłobków, po czym w ciągu kolejnych 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjęcia swojego dziecka do naszej placówki.
9: Ostatecznie wyniki naboru poznamy 30 czerwca. Jednocześnie trwa nabór do nowego żłobka przy ulicy Piastowskiej, który prowadzony jest w formie tradycyjnej. Placówka ma zostać otwarta 1 czerwca. Rodzice mogą zapisać dziecko bezpośrednio w sekretariacie przy ulicy Batalionów Chłopskich.
1: Radio Radom.
9: Trzecie zwycięstwo z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze pod wodzą Bruno Baltazara wygrali z Lechią Gdańsk 3-1. A wszystkie bramki dla Zielonych strzelił Abdul Tapsoba, dla którego był to pierwszy hat-trick w karierze. Trener Radomiaka Bruno Baltazar był pod wrażeniem gry zawodnika z Burkina Faso. Słowa trenera tłumaczy asystent Ronald Thomas. Słowa trenera tłumaczy asystent Roland Thomas.
0: Krzysztof Tapsoba zagrał fantastyczny mecz, do tej pory miał 3 bramki, teraz strzelił kolejne 3, biegał bardzo dużo i naprawdę zagrał świetne spotkanie.
9: W tabeli PKO BP Ekstraklasy Radomiak zajmuje 8 miejsce, mając 43 punkty, o 3 punkty mniej od Jagiellonii Białystok, która zajmuje 4 miejsce premiowane grą od drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Portugalski trener pozostaje realistą.
11: Let's be real.
0: Nie, realistycznie patrzmy na tą sytuację. Nasz cel jest jasny. Nasz cel jest to, żeby zdobyć 9 punktów w kolejnych 3 meczach.
11: To win the 9 points left.
9: Kolejne spotkanie Radomiak rozegra w poniedziałek na wyjeździe. Rywalem Zielonych będzie Krakowia. Początek spotkania o godzinie 19.
1: Moc kultury.
9: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murą zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca 1976 roku. Wydarzenie będzie odbywać się w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty.
12: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane.
9: Mówiła w rozmowie z Radiem Radom dyrektorka łaźni Beata Drozdowska. Wydarzenia będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 76 roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego. Szczegóły wydarzenia dostępne są w rozmowie z dyrektorką łaźni Beatą Drozdowską na stronie radioradom.pl.
1: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
13: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
1: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Chce się powiedzieć, że dziś w Radomiu lato w pełni, 27 stopni na termometrach, ale niebo po południu i wieczorem już bardziej pochmurne. Środa przyniesie lekkie ochłodzenie do 25, za to pojawią się przejaśnienia, które mogą poprawić humor w środku tygodnia.
1: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
1: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
14: Radio Radom, moc muzyki trwa w najlepsze, to wtorkowe popołudnie 5 maja, imieniny Ireny, Waldemara i Gotarda, a my pytamy dalej, gdzie w Europie czujesz się jak u siebie? Piszecie do nas sporo i już mamy pierwsze odpowiedzi. Kasia z Radomia. Ja jak u siebie czuję się w Barcelonie. Tam zawsze jest słońce i tapas, czyli życie ma sens. Z kolei Michał stawia na Pragę, bo klimat jak z filmu, no i jeszcze pianka, która nie rozczarowuje. No i klasyk. Ktoś napisał: w Radomiu czuję się jak w Europie, tylko w najlepszej jej części. No i z tym akurat trudno dyskutować. Dzień dobry po 15. Zapraszamy.
15: Radio Radom 87,6.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: Gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Jeśli ktoś z Was ma wrażenie, że w Radomiu więcej się ostatnio dzieje na drogach niż w serialach, no to chyba coś w tym jest. Tym razem Peżanowska i to nie jest kolejny remont na chwilę, tylko całkiem fajny konkret. Będzie chodnik, ścieżka dla rowerów, porządek, a nie klasyczne omijanie kałuży jak slalom u giganta. Do tego miasto dorzuca prawie 6 milionów złotych z rządowego funduszu, więc to nie są już kosmetyczne poprawki, tylko solidniejsze szycie tej ulicy od nowa. Ma być bezpieczniej, wygodniej i nawet dojazd do stacji Radom Stara Wola ma się poprawić. Mniej kombinowania, więcej normalnego przejazdu. No i wygląda na to, że Peżanowska dostaje upgrade do wersji 2.0, a ty słuchasz Radia Radom na 87,7 FM.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
16: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
17: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zamieszanie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
18: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
5: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
19: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191 91.
0: Radomski Trafik.
4: Kierowcy w Radomiu i okolicach, wtorkowe popołudnie w trybie jedziemy, ale bez szarży. Najciaśniej standardowo maratońska przy Limanowskiego, rondo Kozienickie od strony Kozienic i rondo Warszawskie na wyjeździe. Tam raczej jedynka, czasem dwójka i cierpliwość. Zwalnia też Słowackiego przy 25 czerwca oraz sama 25 czerwca od Żeromskiego. Limanowskiego między rondami i Mireckiego też w swoim spokojnym rytmie nie spieszy mi się. Centrum trochę lepiej, Sienkiewicza w miarę płynnie, ale nie Działkowskiego z Kiri Skłodowskiej i okolice Królowej Jadwigi przy Michałowie lubią postać. Bez nerwów. Klasyczny wtorek w Radomiu. Dojedziemy, ale trochę wolniej.
0: Radomski Trafik.
19: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
2: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
7: 87,7 Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji. W Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
4: Opowiem Wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600-970-017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: No i mamy to. Teraz na 87,7 FM o tym, że Radomiak ma nowego ambasadora i to nie byle jakiego, bo Szymona Wydrę. Czyli sytuacja jest mniej więcej taka. Gość, który od lat stoi na scenie i śpiewa, teraz oficjalnie będzie też stał na trybunach z misją. No ale umówmy się, drodzy słuchacze Radia Radom. Jak ktoś jest na każdym meczu, często z rodziną, to ten tytuł to bardziej formalność niż awans. No i najlepsze jest to, że on w tym Radomiu jest od zawsze. To nie jest przylot na kontrakt, tylko relacja typu stadion, muzyka i serducho w jednym rytmie. Wygląda na to, że w Radomiaku właśnie połączyli dwa światy, scenę i murawę. No i teraz jak Wydra zaśpiewa o emocjach, to raczej wie, o czym mówi.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
2: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
3: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
2: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
3: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
2: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
4: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
2: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
4: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
2: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
1: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
5: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
1: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
6: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
7: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
8: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
1: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
9: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
1: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
10: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. W niepublicznej dwujęzycznej szkole podstawowej numer 1 w Radomiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Spotkanie miało edukacyjny charakter i dotyczyło wyzwań, jakie niesie współczesny świat mediów. Uczniowie poznali pojęcie dezinformacji oraz dowiedzieli się, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w internecie. Duży nacisk położono na krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z informacji. Nie zabrakło także rozmów o rzetelności dziennikarskiej i znaczeniu sprawdzania źródeł. W każdej edycji dziennikarze Radia Radom wyłaniają najaktywniejszych uczniów. Do Złotej Dziesiątki dołączył Konstanty.
11: Jestem zadowolony. Mój tata studiował dziennikarstwo, więc może coś po nim wiem. Uważam, że były to bardzo fajne zajęcia. Dowiedziałem się na przykład, czym zajmuje się dziennikarz, co musi potrafić, na co trzeba uważać w mediach, czym jest krytyczne myślenie i rzetelność dziennikarska.
10: Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą, jak świadomie funkcjonować w świecie pełnym informacji i jak nie dać się zwieść fake newsom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc miasta.
10: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom i jazda na płycie poślizgowej, czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
12: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatyką komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
10: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy. Mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
13: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze, autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
10: Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
10: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Dodał także, że wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
14: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
10: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
15: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
16: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
17: Radom i region dziś rozgrzany do 27 stopni, ale wtorek kończy się pod większym zachmurzeniem. Słońce chowa się za chmurami. W środę nadal bardzo przyjemnie, około 25 stopni i możliwe jaśniejsze momenty w ciągu dnia.
16: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
15: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
18: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
9: Wracamy do Was szybko na antenę Radio Radom. Moc muzyki, noc miasta, 5 maja, wtorek, imieniny Ireny, Waldemara i Gotarda. Dzień Europy trwa, a Wy nadal odpowiadacie na Messengerze, gdzie w Europie czujesz się jak u siebie. Ania z wiadomości pisze: Włochy, bo kawa i chaos.
17: są tam stylem życia, a nie problemem. Tomek z kolei wskazuje Amsterdam rowerem wszędzie, a stres zostaje na postoju. No i mamy też lokalny akcent. Nigdzie nie jest tak jak w Radomiu, szczególnie po 16 w Radiu Radom. No i to jest komplement, który ja akurat przyjmuję bez dyskusji. Zapraszam w takim razie po robocie. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
18: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Jeśli ktoś, drodzy słuchacze Radia Radom, myślał, że w Radomiu kultura to tylko coś na plakatach, to w Teatrze Powszechnym dostał solidne sprostowanie na scenie i to z rozmachem. No było trochę jak na rozdaniu Oscarów, tylko zamiast czerwonego dywanu emocje, refleksje i ta specyficzna radomska duma, że u nas też się dzieje i to porządnie. Nagrody poszły w różne strony, trochę dla artystów, trochę dla tych od kulis, czyli ludzi, których zwykle nie widać, a bez nich nic by się nie wydarzyło. No i wyszło na to, że lista zwycięzców była tak długa, że spokojnie mogłaby robić za miniserial. W Radomiu kultura nie tylko żyje, ona po prostu nie chce zejść ze sceny.
5: 87,7 Radio Radom. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
12: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
13: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
12: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
17: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191 91.
7: Radomski Trafik.
4: Kierowcy w Radomiu, wtorkowe popołudnie i układ drogowy w wersji spokojnie, ale jednak stoję. Najwięcej cierpliwości trzeba dziś na Maratońskiej przy Limanowskiego, na rondzie Kozienickim od strony Kozienic i na rondzie Warszawskim przy wyjeździe z miasta. Tam ruch idzie bardziej w trybie turystyka niż tranzyt. Do tego klasyka Słowackiego przy 25 czerwca i sama 25 czerwca od Żeromskiego plus Limanowskiego między rondami i Mireckiego. Wszystko w tempie, które nie przyspiesza pulsu. W centrum Sienkiewicza jeszcze daje radę, ale nie Działkowskiego z Kili Skłodowskiej i Królowej Jadwigi przy Michałowie już trochę testują cierpliwość. To nie korek, to wtorek w Radomiu. No trzeba go przeczekać z godnością.
7: Radomski Trafik.
18: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
19: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
4: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: Deko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Mamy teraz na 87,7 FM klasykę statystyk, czyli taki moment, w którym człowiek patrzy na liczby i myśli: serio? To u nas? No okazuje się, że jeśli chodzi o zarobki w regionie radomskim, to Radom wcale nie jest na czele stawki. Ba, jest raczej w tej grupie, która mówi: my też się liczymy, tylko jeszcze chwilę poczekajcie, bo wyżej w tabelkach pojawiają się gminy, które brzmią jak spokojne miejsce do życia, a okazuje się, że portfele mają tam całkiem dynamiczne. Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że czasem największe liczby wcale nie mieszkają tam, gdzie spodziewa się ich większość ludzi. W Radomiu można mieć wszystko: kulturę, wydarzenia, inwestycje, tylko jak widać, średnia krajowa lubi czasem pójść na wycieczkę gdzie indziej.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
2: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal Dąbrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
1: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie różnorodny.
3: Od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
1: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora radomskiego teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
1: Uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 20 imienia Obrońców Pokoju w Radomiu wzięli udział w 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Warsztaty skupiały się na tematach szczególnie ważnych we współczesnym świecie informacji. Młodzież dowiedziała się, czym jest dezinformacja, jak działa i dlaczego bywa tak niebezpieczna. Była też mowa o krytycznym myśleniu oraz rzetelności dziennikarskiej. Uczniowie uczyli się również rozpoznawać fake newsy i analizować przekazy medialne. Do grona najaktywniejszych uczniów dołączyła Nadia.
4: Nie sądziłam, że to będę ja. Myślałam, że to będzie ktoś inny, bo było też osoby, które się też zgłaszały. Bardzo fajne były zajęcia. Było też śmiesznie. Tutaj pan też rozmawiał też tak pobocznie na różne tematy. Rozmawialiśmy o fake newsach, jak je rozróżniać. O krytycznym myśleniu też rozmawialiśmy i o dezinformacjach.
1: Warsztaty dziennikarskie organizowane przez Radio Radom pokazują, jak ważne jest świadome odbieranie informacji i że każdy, niezależnie od wieku, może nauczyć się oddzielać fakty od manipulacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
1: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
5: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpione Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
1: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Radio Radom 87,7. Moc kultury.
6: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, to jest Moc Kultury, a dzisiaj zabieram Was do miejsca, które od lat przyciąga miłośników wielkiego ekranu. Moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios w Radomiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Mamy czas wielkich tytułów, wielkich premier, no myślę takich dosyć przyciągających widzów. Chyba zaczniemy od Diabeł ubiera się u Prady, druga część.
7: Tak, druga część po 20 latach, mamy zupełnie inny świat. W dalszym ciągu wszyscy bohaterowie filmu funkcjonują w świecie mody. Natomiast jak doskonale wiadomo...
6: W ciągu tych 20 lat zmienił się również Nowy Jork.
7: Tak, zmienił się i Nowy Jork, zmieniła się moda, chociaż wiadomo, że w modzie powracają pewne kanony modowe. Natomiast sporo się mówi w kontekście tej drugiej części o głównej bohaterce filmu granej przez Meryl Streep, która...
6: Dała się poznać z paskudnego charakteru.
7: Tak, i wtedy mówiono o paskudnym charakterze, mówiono o tym, że jest silną osobowością, że to taki typ szefowej, natomiast dziś te zjawiska są postrzegane
6: raczej jako moberka.
7: Tak, troszkę inaczej. Myślę, że nie we wszystkich organizacjach albo wielu z nich ciężko byłoby je zaakceptować. Ale wiadomo, że to nie jest film o relacjach między szefowymi a podwładnymi, tylko w świecie młody, w wielkim świecie. Dużo humoru, gwiazdy w obsadzie. Oczywiście obok Meryl Streep mamy w dalszym ciągu Emily Blunt i mamy w dalszym ciągu
6: Anne Hathaway,
7: tak jest, więc twórcy filmu pozostają wierni obsadzie z pierwszej części.
6: Wszystko to, co lubimy, szczególnie my kobiety, bo będą fantastyczne kreacje obok tych aktorskich, także po prostu piękne ubrania, wybiegi, no i taki wielki świat Nowego Jorku.
7: Tak, i to świetnie sprawdza się na dużym ekranie. Ten błysk, te flesze, w ogóle Nowy Jork jest chyba najbardziej filmowym miastem świata, nie tylko w kontekście science fiction, ale ogląda się go fantastycznie.
6: No, a skoro kobiety lubią piękne kreacje i błysk fleszy, to od razu możemy powiedzieć, że dla kobiet specjalny seans.
7: Tak, w środę zapraszamy aż na dwa pokazy Kina Kobiet, oczywiście z filmem Diabeł ubiera się u Prady 2, wcześniej przed seansami konkursy z upominkami, dużo dobrej zabawy, godzina 18 i 19.15, ten drugi pokaz, który dodaliśmy.
6: No i drugi wielki tytuł to jest Michael. Już mówi się, że genialna jednak odsłona kreacji tej wybitnej, takiej bardzo charakterystycznej, specyficznej postaci granej przez bratanka Jacksona.
7: Tak, no wiadomo, że fani są zachwyceni muzyką, wszystkim, co się dzieje na scenie, zresztą słychać tą muzykę, nawet jak się nie jest w sali kinowej, tylko gdzieś obok, czasami słyszymy te dobiegające odgłosy z sali, fragmenty występów, to wszystko jest fantastycznie zaaranżowane, świetnie się to ogląda. No i jak wiadomo, jest to pokazanie historii Jacksona od momentu Jackson's Five, kiedy jeszcze tata był tym szefem tej grupy muzyków i oni rozpoczynali swoją karierę, przez ten przełom, kiedy Michael decyduje się na solową karierę, co oczywiście...
6: I cała jego metamorfoza,
7: tak,
6: prawda?
7: Tak, cała jego metamorfoza i oczywiście te relacje rodzinne, które też zmieniają się wraz z rozpoczęciem solowej kariery.
6: Film nie tylko dla fanów Jacksona.
7: Nie tylko. Jest to taki biopik. Oczywiście niektórzy uważają, że pewne rzeczy w tym filmie zostały pominięte i stąd pojawiają się czasami takie negatywne głosy, że te negatywne kwestie związane z biografią Jacksona zostały po prostu wymazane. Natomiast to taki film, który ma być hołdem dla muzyki i na pewno fani mają dużo frajdy z oglądania go na ekranie.
6: Świetna muzyka, świetna kreacja, czyli Michael na dużym ekranie. No to skoro mowa o wielkich produkcjach, to zaglądamy do kina Konesera. I czego tam możemy się spodziewać?
7: Jak zawsze w poniedziałki o godzinie 18 zapraszamy na te wyjątkowe pokazy. Za tydzień Wolność po włosku. Czyli taka historia, która opowiada nam losy pisarki Goliardy Sapiency, jednej z najbardziej niezwykłych kobiet lat 80., która chciała być wolną, chciała pisać, ale nie chciała dać się podporządkować. Dwa tygodnie później werdykt, czyli takie odwołanie do klasyki kina, do 12 gniewnych ludzi, bo mamy ławę przysięgłych, mamy sprzeczne dowody, emocje, każdy argument na znaczenie, oczywiście w sądzie decyzja należy do sądu. o tym, czy ktoś zostaje uznany za winnego, natomiast tutaj będą się ścierać te emocje między przysięgłymi, a film jest tak skonstruowany, że widz sam będzie sobie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy ta postać, którą będziemy oglądać, popełniła zbrodnię, czy nie. No i jeszcze wybiegamy do końca maja. Milcząca przyjaciółka, 25 maja. To taki trochę hołd oddany bohaterce i jej głębokim relacjom z naturą. Pytanie może wydawać się bardzo dziwne. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie?
6: No to będziemy się delektować w kinie Konesera. I jeszcze kilka słów o tym, co wydarzy się do końca maja. A wydarzy się znowu bardzo dużo, bo znowu mamy gigantyczne produkcje, no, na które jednak bardzo długo czekaliśmy. Chociażby Mortal Kombat 2.
7: Tak, Mortal Kombat od najbliższego piątku i też w piątek zapraszamy na mini-maraton z dwiema odsłonami. W dalszym ciągu co tydzień kilka premier. Sprawiedliwościowiec, czyli Hugh Jackman, który będzie opiekował się owcami.
6: Trochę dziwny film.
7: Tak, bardzo oryginalny, bo owce będą rozwiązywać zagadkę kryminalną, bo nasz bohater niestety spotka go coś złego, krótko mówiąc, żeby nie za wiele nie zdradzać, ale będzie też sporo akcentów muzycznych. O chwilę za Billie Eilish we współpracy z Jamesem Cameronem i taki film koncertowy. Jeśli chodzi o premierę, animacja Kuro Zając i Świątynia Świstaka. W maju czeka nas także Mandalorianin i Grogu. Czyli
6: no to chyba też będzie tak coś jest. Ciekawego dla fanów Gwiezdnych Wojen.
7: Będzie horror Pasażer. Pod koniec maja Drzewo Magii, Tom i Jerry, Przygoda w Muzeum, Niesamowite Przygody Skarpetek 3, bo to już pod kątem Dnia Dziecka. Natomiast pamiętajmy też, że kino to nie tylko premiery filmowe, to również wydarzenia sportowe i tutaj półfinały UEFA Champions League, El Clasico, ale oraz mamy też mecz PKO BP Ekstraklasy Radom jak Radom Lech Poznań na dużym ekranie u nas. No i też wydarzenia muzyczne, Iron Maiden, także koncert Pavarottiego, 90. urodziny. Mamy pokazy kina familijnego, czyli Bob Budowniczy i Świnka Pepa w filmowych porankach. No i jeszcze taki jeden z nowych cykli Helios Replay, a w nim filmy, które premier miały dawno temu i w maju zapraszamy na powrót do przeszłości Top Gun plus Top Gun.
6: Och, jakie piękne klasyki. Nie mogę się doczekać. Bardzo dziękuję za te opowieści o tych wszystkich super produkcjach, a Państwu przypomnę, że moim Państwa gościem był pan Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios w Radomiu. Dziękuję i do zobaczenia.
7: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Radom i do zobaczenia w kinie.
0: 87,7 Radio Radom. Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Ciepły wtorek w Radomiu, dziś nawet 27 stopni, ale po południu i wieczorem niebo coraz bardziej zasnute chmurami. Jutro w środę temperatura spadnie minimalnie do 25, a w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia. Będzie jaśniej niż dziś.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
9: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
10: To jest Radio Radom, moc muzyki, moc miasta, moc kultury. Wtorek, 5 maja, imieniny Ireny, Waldemara i Gotarda. No powoli kończymy nasz europejski wątek. Gdzie w Europie czujesz się jak u siebie? Ale dorzuciliście jeszcze kilka perełek. Ktoś napisał Sztokholm, spokój, aż tutaj słychać. Hiszpania. Tu nikt się nie spieszy, nawet czas, napisał Mariusz. No i hit dnia. W domu, ale z radiem radą w tle, to jest moja Europa. I tego się trzymajmy. Najlepsza Europa według mnie to ta, w której gra moc muzyki.
9: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87 i 7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
1: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: No i Radom oficjalnie wszedł na kolejny poziom pro. Mamy nową serwisownię Kolei Mazowieckich, czyli takie miejsce, gdzie pociągi nie tylko robią pupów i jadą dalej, ale też dostają przegląd, myjnie, no i trochę tego technicznego spa. Pierwszy skład z Warszawy przyjechał tu nie tylko na przecieranie szlaków, ale dosłownie na otwarcie. Trochę jak gość na parapetówce, który przyjeżdża i od razu sprawdza, czy działa lodówka. W tle inwestycja gruba, bo mówimy o dziesiątkach milionów i planie, żeby Radom był ważnym punktem na kolejowej mapie Mazowsza. Czyli nie tylko przejedźmy przez Radom, ale też zatrzymajmy się, no i ogarnijmy temat. Wygląda na to, że teraz w Radomiu pociągi też będą miały swoje regularne wizyty o mechanika, tylko że bez kolejki w poczekalni.
5: Radio Radom
6: 87,7.
5: Reklama.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
10: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
9: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
5: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Motoraport. Przede mną jak zawsze doktor inżynier Paweł Olszowiec, rzeczoznawca samochodowy.
2: A program dla Państwa prowadzi Paweł Serwatko. Dzień dobry Państwu.
1: I teraz lecimy prosto do USA, może nawet do NY albo LA, albo w inne rewiry jeszcze świata.
2: Jezu, jaką ty masz wyobraźnię.
1: To dużo literek znam.
2: Drodzy Państwo, dzisiaj chciałem z Pawłem poruszyć taki temat, który... Ponieważ w poprzednim naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że wiosna zawsze obfituje w ilość transakcji, że zawsze nas gdzieś tam kusi bardziej na to, żeby zmienić auto, kupić auto. I to jest po prostu odzwierciedlenie tego, co się dzieje na rynku. Ale też część z Państwa decyduje się na zakup taki indywidualny. Jest to przez ilość aukcji internetowych dostępnych w internecie naprawdę już coraz łatwiejsze. Czy to jest samochód z Europy, czy jest to samochód ze Stanów, na taki samodzielny zakup. Taka trochę przygoda. Oglądamy wiele motoryzacyjnych telewizji, kanałów, gdzie tam są programy takie, tutaj siedział, tutaj kliknął i przyjechało, no właśnie, przyjechało różnie. Natomiast jakby nie było, niezależnie już nie koncentrując się o stanie technicznym, bo jak już przyjechało, to musimy się z tym godzić, to na pewno po naszej stronie i na nas spoczywa kwestia wszelkiego rodzaju formalności. Jedną z tych formalności jest opłacenie wszelkiego rodzaju podatków, w tym między innymi akcyzy. I tutaj też chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na funkcję rzeczoznawcy, ponieważ jest to dla osób, które nie zajmują się tym profesjonalnie, które robią to czasami po raz pierwszy, pewnego rodzaju taka nowość, że tak można. Po pierwsze, jeśli wspomniane o ciebie, przez ciebie sprowadzane samochodu z USA, no to tam wiadomo, nie mamy downsizingu. Tam nikt nie jeździ 1.6, albo to jest jakiś marginalny temat, tylko mamy 5.7 chemii i tam nikt o LPG nie słyszał. Tam jest generalnie albo grubo, albo wcale. No ale jeśli to grubo sprowadzimy do naszego pięknego kraju, no to tutaj czeka nas akcyza w wysokości 18.6, ponieważ silnik jest powyżej 2 litrów i wszystko, co powyżej 2 litrów, to już tak funkcjonuje. I na przykład chociażby czy pick-upy, czy wszelkiego rodzaju te samochody, takie krążowniki, no podlegają takiej akcyzie. Więc co my możemy z tym zrobić? Jeśli mamy samochód sprowadzony za granicę bardzo często, czy tak uogólniając, czy to jest Europa, czy Stany, bardzo często w tym naszym zakupie decydujemy się też na jakąś, tym bardziej ze Stanów, na jakiś kompromis, że to auto jest uszkodzone. Mniej czy więcej? Czy to są poważne uszkodzenia, czy po prostu nawet mocno zaawansowane takie zużycie eksploatacyjne? I dlatego w momencie, kiedy wykonamy sobie telefon do lokalnego naszego najbliższego rzeczoznawcy, my się tu oczywiście polecamy, jako lokalna radomska firma, przyjeżdżamy na miejsce i oceniamy ten samochód, ponieważ realnie wyceniamy wartość tego pojazdu. Składacie Państwo później fizycznie taką nasz taki operat takiego pojazdu, uwzględniając bardzo wiele czynników, które umożliwiają faktyczną ocenę wartości tego samochodu, a nie taką katalogową. Tym bardziej, że jeśli nawet zdecydujemy się na zakup jakiegoś samochodu, który jest no nie kolejnym Passatem, więc jest to samochód jakiś mniej znany na naszym rynku, więc to powoduje, że bardzo często urzędnicy nie bardzo wiedzą, jak go wycenić, bo nawet nie ma go w katalogach, więc to są też przypadki, w których my się tutaj stawiamy swoją gotowość i pomagamy i realnie wyceniamy wartość tego samochodu. Jest to pomocny dokument w optymalizacji tych kosztów, które trzeba przewidzieć w procesie sprowadzenia samochodu. Jeśli samochód sprowadzamy o pojemności do 2 litrów, no tutaj akcyza jest na poziomie 3,1. Natomiast pamiętajmy, że również ta wartość to nie tylko sama akcyza, ale na przykład tak jak mamy auta ze Szwajcarii, czy mamy auta z Anglii, które też trzeba indywidualnie wyliczać, ponieważ tu mamy również kwestię VAT-u. A co jest kolejne w przypadku Anglii? Jeszcze no, wartość tego samochodu wyliczona z tego względu, że mamy kierownicę po drugiej stronie. A znaczna część osób, teraz mamy taką trochę trend widoczny, że no, Polacy wracają, jakaś tam fala kolejna wraca do Polski i część tych samochodów po prostu przyjeżdża do naszego kraju, zostajemy z tymi samochodami, bo je znamy, lubimy, jeździliśmy tam na miejscu. I tu też jest to istotna wycena, ponieważ tutaj kwestia tego, że samochód ma kierownicę po drugiej stronie, w Polsce miejsce jest dozwolony i dopuszczalny taki ruch, no możemy zrobić korekty na poziomie tam około nawet 30%, więc to są bardzo istotne kwestie. Kolejna rzecz to też świadomość tego, że jeśli też wspomniane przez ciebie sprowadzenie samochodów z Kanady, ze Stanów, to czasami decydujemy się na samochody takie typu youngtimer, a nawet taki pełny już retro samochód, ponieważ no tamte czasy faktycznie tam no to była piękna motoryzacja, bez żadnych ograniczeń ekologicznych i czysta mechanika. Więc jeśli należymy do tego grona takich frików motoryzacyjnych i mechanicznych, to...
1: A tych wcale jest sporo, bym powiedział.
2: Ponieważ to się... Ja osobiście to mi serce rośnie, to ja się bardzo cieszę, ponieważ patrząc na ilość zlotów, które powstają w Polsce, które tych samochodów mamy naprawdę coraz ciekawiej, z tego względu, że one też zaczęły być dostępne w coraz bardziej normalnych cenach. To już nie jest jakiś tak kosmos, to jest dokładnie tak, jak rozmawialiśmy o kabrioletach, że nie trzeba dzisiaj przewidywać jakiegoś budżetu strasznie wielkiego, bo za rząd 20-30 tysięcy możemy już całkiem godziwy samochód kupić, który cieszy. I jeśli mamy jeszcze taką mentalność, że tak powiem, czy takiego skilla, umiejętność do tego, żeby sobie coś samemu pomajstrować w tym samochodzie, to faktycznie można sobie coś ciekawego kupić. A dlaczego mówię o tych autach retro? Ponieważ jeśli samochód będzie spełniał nam te kryteria do tego, żeby był samochodem zabytkowym bądź też unikatowym, mamy możliwość złożenia wniosku o to, żeby być zwolnionym w ogóle z akcyzy. Mimo, że jest to samochód o pojemności właśnie 5-7 litrów i tak dalej. Więc w tym przypadku, jeśli będziemy mieli taką opinię od rzeczoznawcy, no unikamy znacznej części tych kosztów. Więc tutaj, drodzy Państwo, w tym przypadku, kiedy zdecydujecie się na pewnego rodzaju taką oszczędność, czy taką przygodę, że sami chcecie sprowadzić z takiej aukcji, czy z drugiego końca świata w ogóle jakiś zakup sobie poczynicie, a nie zajmujecie się tym na co dzień, nie zajmujecie się profesjonalnie, jest to dla was jakaś nowość. Zalecam też, zachęcam, rekomenduję, żeby gdzieś sobie pogłębić wiedzę z zakresu, jak rzeczoznawca może państwu się przydać. A jeśli my jesteśmy tutaj lokalnie w Radomiu, zapraszamy, łatwo nas znaleźć.
1: Zerknąć nie zaszkodzi. I tutaj stawiamy kropkę po raz kolejny, bo czas antenowy nas dogania. Przypomnę, dzisiaj w magazynie Motoraport Paweł Olszowiec, doktor inżynier i rzeczoznawca samochodowy.
2: A dla Państwa program prowadzi, jak już wspominałem, Paweł Serwacy-Serwatko. Jak to zwykle i co, Pawle, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
1: Za tydzień.
2: Dziękujemy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zamieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
5: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: walking back.
1: Radio Radom 87 i 7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: No i proszę, proszę, w Radomiu autobusy wchodzą na tor, ale tym razem nie w trybie korki, tylko pełnoprawne mistrzostwa kierowców. No będzie trochę jak sport motorowy, tylko zamiast bolidów mamy miejskie autobusy, a zamiast pit-stopów pasażerów, którzy patrzą, czy zdążą na przesiadkę. Kierowcy będą się ścigać w slalomach, poślizgach i takich manewrach, przy których przeciętny pasażer trzyma się poręczy trochę mocniej niż zwykle. Do tego piknik rodzinny, więc klimat bardziej festyn i adrenalina niż egzamin na prawo jazdy Leverhard. No i teraz najlepsze. To wszystko ma pokazać, drodzy słuchacze Radia Radom, że za kierownicą autobusu też siedzi człowiek, który potrafi więcej niż tylko hamulec, drzwi, przystanek. W Radomiu autobusy w końcu pokażą, że potrafią nie tylko jeździć po mieście, ale też zrobić porządny objazd talentu. Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. O 18 wracamy. Chociażby do pogody.
0: Radio Radom. 87,7.
3: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
2: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
2: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
1: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
4: Jedyną zmianę, jaką proponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
1: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydenta, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
5: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
7: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
6: Na czterech wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Zdjęcia te zostały udostępnione przez radomską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei piąty wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
7: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
6: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta, Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Moc miasta.
6: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
8: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
6: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
9: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
6: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
10: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: W Radomiu dzisiaj lato pełną parą, 27 stopni, choć wtorkowe popołudnie i wieczór pod znakiem chmur. Środa przyniesie odrobinę oddechu, około 25 stopni i momenty, w których słońce może przebić się przez chmury.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama. Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
1: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
0: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
3: Ale w sumie widzę, że humory macie.
4: No, a co mam płakać?
2: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.

0: Radio Radom 87,7.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7. Reklama.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
3: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Pożar lasu podbił go rajem, z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu, jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
1: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
6: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
7: I feel the energy.
6: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze Bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.

Kenke zaśpiewał, że jest 4:01, a ja wam mówię, że jest 20:11. Witam was bardzo serdecznie, Szymon Wydra przy mikrofonie. Kłaniam się wszystkim przyjaciołom Radia Radom, rzecz jasna, które specjalnie dla was nadaje na 87,7 FM oraz w internecie na całym świecie. Mamy 5 dzień maja, czyli to jest który nasz maj? Trzeci? Tak, to jest 3 nasz maj, kochani, tak jest. Wchodzimy z przytupem, z paczką radomskich razem w nasz wspólny 3 maj. Ja się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. Moi kochani, no i co? No jesteście spragnieni dobrej muzyki? Mam nadzieję, że tak, ponieważ przygotowałem dla was tylko i wyłącznie taką. No to zaczynamy. Pięknie na start zaprosił Kenke, no to teraz lecimy z Sarą Brightman.

Brawa jak najbardziej zasłużone, Sarah Brightman i The Grey Resolver, utwór z repertuaru Gypsy Kings. Akurat tak się składa, kochani, że miałem okazję kiedyś występować z tym zespołem na jednej scenie. Fantastyczne przeżycie oczywiście dla mnie. Moi drodzy, przed wami Lavender, czyli kolejna porcja przepięknych, soczystych dźwięków. Myślę, że ta sprzyjająca jakby pogoda i ten w ogóle miesiąc jak najbardziej pasują do utworu pod tytułem Lavender.

Za nami Marillion w utworze Lavender. Moi drodzy, pamiętacie temat, który przeświecał zeszłotygodniowej, jeszcze kwietniowej paczce Radomskich? Pamiętacie? No właśnie, rozmawialiśmy o nudzie. Tak jest. Jakie macie sposoby na nudę, co przez tę nudę wymyśliliście kreatywnego i tak dalej, i tak dalej. Temat naprawdę potężny. Nie zdążyłem wówczas przeczytać wszystkich waszych wypocin, ale ponieważ należę do słownych ludzi, to chciałbym teraz jeszcze przeczytać wypociny Zosi. Zamieńcie się w słuch. Zosia napisała tak. Myślę, że na nudę najlepsze są pomysły z gatunku tych najbardziej dziwnych i szalonych rzeczy, jakie tylko istnieją. I te, które wyszły totalnie spontanicznie. Na przykład zdarza mi się nagle w środku dnia zacząć śpiewać i udawać, że jestem na wielkiej scenie, jakby ktoś mnie naprawdę słuchał. Tak, słuchał i zdecydowanie miał dość. albo tworzyć w głowie całe scenariusze rozmów i mówić je półgłosem. Ale jednak najbardziej szaloną rzeczą, która zabiła moją nudę, to było napisanie piosenki o majonezie. To wcale do wcale nieznanej melodii pod tytułem Życie jak poemat. Właśnie zdałam sobie sprawę, że z boku może wyglądać to naprawdę dziwnie, ale dla mnie to takie małe momenty bez oceniania, bez kontroli, bez myślenia są najlepsze na nudę. Po prostu bycie sobą, trochę szaloną, trochę kreatywną i totalnie nieidealną. Umówmy się, ze mną nie da się nudzić. PS. Najlepszym sposobem na nudę jest słuchanie paczki Radomskich i piosenek, które tutaj wujek Szymon serwuje. Bardzo mi miło z tego powodu. Dzięki Zosiu i dzięki wam wszystkim, kochani, że jesteście tak kreatywni odnośnie waszych wypocin. A więc w tym momencie już wam serwuję kolejny temat na pierwszą godzinę naszego spotkania. Tak jest, temat bardzo luźny, swobodny i myślę, że miły. Czy lubicie maj? I jeśli lubicie maj, to dlaczego? Można być litościwym dzisiaj dla was? Tak jest, można. Pamiętajcie, przez pierwszą godzinę, bo w drugiej godzinie nie wiecie, co was czeka.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Za nami, kochani, Ira w utworze Obejmij mnie. Moi drodzy, a przed nami utwór Animal ekipy pod nazwą Def Leppard, z którą kiedyś Ira miała okazję zagrać. A więc przyklejamy się do odbiorników i słuchamy.

Tak jest, pożegnaliśmy w tym momencie Def Leppard. 20.32, słuchacie Radia Radom, a ten program to oczywiście nasza wspólna paczka radomskich. Przed nami Soundgarden, kolejna dawka niesamowitych, legendarnych, niezatapialnych dźwięków.

Uwielbiam te dźwięki, nie wiem jak wy, ale ja się rozpuszczam, kiedy słucham Soundgarden, ale wiem, że na świecie jest... Są miliony fanów tej ekipy i tej twórczości. Moi drodzy, jak wam idzie pisanie wypocin odnośnie maja? Mam nadzieję, że dobrze i że ta muzyka sprzyja do pisaniu tych wypocin właśnie. Jaki wy macie stosunek do tego fantastycznego miesiąca, którym podobno mówi się, że to jest miesiąc miłości, że sprzyja miłości. A ja właśnie przeczytałem, kochani, że według pradawnych wierzeń maj jest, wyobraźcie sobie, najgorszym, najbardziej pechowym miesiącem do zawierania małżeństw, ślubów. O, także zastanówcie się, moi drodzy, zastanówcie się, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Okej, okay. Przed wami... Ojej, kolejny mój muzyczny dzisiejszy faworyt. Proszę bardzo. Living on the Edge.

0: Ale maj, oprócz tego, że jest pechowy dla małżeństw, ma też również swoje dobre strony. No bo przecież mówi się o pszczołach. Co się mówi o pszczołach? No, że jak pszczół nie będzie, to i nas nie będzie, tak? Jak one wyginą, to my niestety razem z nimi. Nie mamy wtedy najmniejszych szans. A wyobraźcie sobie, że w maju akurat pszczoły jak najbardziej uskuteczniają swoją pracę, najbardziej intensywnie pracują. Okej, no to pozdrawiamy pszczoły i wszystkich tych również, którzy intensywnie pracują nawet teraz, o tej porze. Trzy kropki. 20.43, słuchacie Radia Radom i kogo? I Snow Patrol. Zapraszam na koncert.
1: Thank you very much, everybody.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: A to już, moi kochani, echa nocnych snów. Słów, przepraszam, zespół Scream.

Moi kochani, mamy 20:54. Powoli zbliżamy się do półmetku naszej ukochanej paczki radomskich w naszym fantastycznym radijku, Radiu Radom. Tak jest, kochani, które gra na 87,7 FM oraz w internecie na całym świecie, przez co słychać nas wszędzie, kochani. Tak, na całym świecie, bez wyjątku. Moi drodzy, jak wam idzie to pisanie o maju? Bo coś tam już się pokazują wasze wypociny, ale ja jeszcze wam ułatwię to zadanie. Napiszcie, jak minęła wam majówka. O właśnie. Czy była taka, jaką sobie wymarzyliście? Wszystko wyszło tak, jak zakładaliście? Czy jednak była pełna zaskoczeń? Albo uwaga, niewiele z niej pamiętacie. Napiszcie, jestem bardzo ciekaw. Obiecuję, że to zostanie tutaj, w tym studiu. Okej, i przy tym mikrofonie i tylko w głośnikach naszych słuchaczy. Nigdzie więcej. A więc piszcie.

Powiem wam w sekrecie, że stało się to, co powiedziałem, że się stanie. Mamy drugą część paczki radomskich. Tak jest. A więc bierzcie się do roboty, kochani, bierzcie, czekam na was tutaj i z dziką rozkoszą przeczytam, oczywiście po cichutku, jak powiedziałem, w sekrecie wasze wypociny. A przed wami Secretly. Przypominam, temat maj albo majówka. Jak wam upłynęła i czy lubicie w ogóle maj?

Moi kochani, 21.06 przy mikrofonie Szymon Wydra, słuchacie Paczki Radomskich, czyli właściwie współtworzycie Paczkę Radomskich, nasz wspólny muzyczny program, na który czekamy celusieńki tydzień. Jak wam tam idzie pisanie o maju? No, za chwilę zacznę czytać. No, wspomniałem, że jest 21, wspomniałem, tak jest. No i już tworzy mi się w głowie nowy temat. Właśnie, na temat godziny 21. Czy lubicie tę godzinę? Czy jest jedną z ulubionych waszych godzin w całej dobie 24-godzinnej? No właśnie. Tak was teraz będę rozbijał na części pierwsze. Ciekawe, co z was wyciągnę. Co sądzicie o 21 godzinie? Rozumiecie, o czym mówię? No pewnie. Ja sam nie do końca rozumiem, ale wiem, że wy jak najbardziej tak. A więc piszcie, co sądzicie na temat godziny 21. Lubicie, nie lubicie, co wtedy robicie, albo czego nie robicie, albo co zamierzacie zrobić, albo co już jest za wami. No dobra, nie będę aż tak podpowiadał, ale wiecie, o co chodzi, więc piszcie, a ja zaraz przeczytam o tym maju. No dobra, przed wami Love, Wieczna Wojna.

Kamila napisała tak, że intensywnie pracujące w Excelu pszczoły pozdrawiają. No, my też pozdrawiamy oczywiście was, pszczółki, grażynki. Okej, okay. No dobrze. A Ania odnośnie maja napisała tak. Maj jest spoko, ale czerwiec lepszy. Dla małżeństw i w ogóle. Polecam. Tak? No to może rozwiniesz ten temat, albo nie, ja sobie zostawię ten temat na następny tydzień. A, mi teraz temat podsunęłaś, proszę bardzo. Ale mamy wśród naszych słuchaczy na przykład Maję i Maja napisała coś o majówce. Majówkę spędziłam rodzinnie, odpoczynek na wsi wśród drzew, a dookoła cisza i odgłosy natury. Mogę śmiało stwierdzić, że odpoczęłam. Maja, zazdroszczę. Zazdroszczę, nawet nie wiesz, jak bardzo ci zazdraszczam. I chyba nie tylko ja. Okej, no i jeszcze Kamila dodała tak. Majówkę spędziłam głównie w pracy, ale były też miłe momenty, jak wypad do stajni, całą grażynową ferajną. Pogoda sprzyjała, aż szkoda by było nie skorzystać. No pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Carpe diem, kochana. Trzeba korzystać z każdego dnia. No dobrze, no a skoro o tym mowa, no to bardzo proszę.

Jak zauważyliście, przed wami bardzo relaksacyjne dźwięki, więc nie zagaduję. Przed wami Falling Slowly.

No jak wam, kochani, idzie pisanie o 21:00, o miłości do godziny 21:00, o może tak, bo doba ma 24 godziny, prawda? A mnie chodzi o tę konkretną 21 godzinę. Przy tej piosence chyba idealnie będzie wam się pisało.

0: mówi kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży.
1: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport, Arsenal czy Atletico Madryt. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
6: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
7: I feel the energy.
6: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
8: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM oraz w internecie na calusieńkim świecie. 21:34 przy mikrofonie jeszcze Szymon Wydra. Do tej 22:00 mamy 25 minut z małym naddatkiem. Okej, pamiętacie o temacie, który wam zapodałem? Tak jest. Czy lubicie godzinę 21:00? Dokładnie. A akurat przeżywamy właśnie tę godzinę. Daję wam jeszcze chwilę, abyście coś naskrobali, wypocili z siebie. A ja w was wierzę. Nigdy nie zawodzicie. Przed wami Coldplay i The Scientist.

0: We have the best fans in the world, there's no question.
1: Oh, let's go back to the start.
0: Thank you.
2: My też jak najbardziej dziękujemy chłopakom z Coldplay. Przypominam, że mamy 5 dzień maja, wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Irena, Waldemar Gotthard oraz Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Tak jest. A jakie mamy dzisiaj nietypowe święta? Ale zaraz, zaraz. Przecież ja powinienem w tym momencie złożyć najlepsze życzenia tym osobom oraz wszystkim tym, którzy chcieliby się tak nazywać, a niestety takiego szczęścia nie mają. Ja do nich się zaliczam. Okej, dobra. To teraz jakie mamy święta dzisiaj? I dlaczego one są akurat nietypowe? Nie mam pojęcia. Posłuchajcie. Na przykład dzisiaj obchodzimy Dzień Europy. Wiedzieliście o tym? Albo na przykład Światowy Dzień Astmy. Dobre. Albo Światowy Dzień Higieny Rąk. No, to jest, powinno być typowe święto, tak naprawdę, codzienne. No dobrze, mamy również dzień bez makijażu dzisiaj. No właśnie widzę, tak wyszedłem na ulicę i tak patrzę same blade twarze, dosłownie. Nikt dzisiaj się nie maluje, mówię, o co chodzi? A, już rozumiem, bo jest dzień bez makijażu. Kobiety dzisiaj w ogóle pozdejmowały te wszystkie swoje pazury, te paznokcie, czy jak to się tam nazywa i tak dalej. Nikt nie maluje dzisiaj w ogóle, no nic. Już rozumiem, dlaczego. No i oczywiście też z twarzy te wszystkie paznokcie też są pozdejmowane. Dobra, okej. Okay. Dzisiaj jest również Międzynarodowy Dzień Położnej. No to tutaj składamy najszczersze życzenia i wielkie ukłony. Ciężka praca, ale jakże wdzięczna, jakże przynosząca satysfakcję. No i uwaga, kochani, również mamy dzisiaj Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. I to jest piękne święto. Dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Pewnie, kochani, nikt z nas nie chciałby być na miejscu tych wyszydzanych, pokazywanych palcem osób z tego powodu, jakich los niestety doświadczył. Także wyrazy współczucia dla tych osób i wsparcia z mojej strony i całej redakcji Radia Radom. No dobrze, a jakie mamy przysłowia na dziś? No to posłuchajcie. Maj bogaty sieje kwiaty. Ładne. Drugie. Rok wtedy będzie dobry będzie, jeśli w maju zawiążą się żołędzie. Zawiążą się żołędzie. No dobra. Nie będę sobie tutaj... Okej, okay, dobrze. No i teraz uwaga. Mówiłem coś o ślubach? Mówiłem i tu się akurat trochę sprawdza. Ślub majowy, grób gotowy. Dobra. Żeby nie było tak... Grobowo przed wami Kerion i krótkowzroczne zera.

Moi drodzy, pamiętacie jeszcze temat sprzed godziny o maju? No i na temat maja wypociny swoje popełnił Mateusz. Napisał tak. Maja i majówki. Uwaga, napisał tak. Majówkę przeznaczyłem na odpoczynek. Kropka. Krótko, konkretnie, po męsku. Brawo. Brawo, brawo Mateusz. Wszyscy bijemy cię, brawo. Okej, okay. A Christy? Christy napisała tak. Jeśli chodzi o maj, miesiąc jak każdy inny. No, może nie po męsku, bo w końcu to Christy, ale jak najbardziej konkretnie i z charakterem. Bardzo, bardzo mi się podoba to. Christy. Dobrze, uwaga, to teraz Zosia. Zosia napisała tak. Jak mam być szczera, to tak lubię maj, bo daje taką nową świeżość oraz nadzieję na lepsze jutro. A majówka minęła mi szybko, w towarzystwie rodziny oraz przyjaciół. Chociaż w tajemnicy wam powiem, że nie do końca cieszyłam się z nadejścia tej majówki, bo tylko przypominała mi, jak blisko jest już egzamin ósmoklasisty. Okej, rozumiem, że to jest część pierwsza z 10, które Zosia zaraz popełni, bo znając Zosię, ona potrafi, ale też widzę, że dzisiaj tak konkretnie... Po żołniersku. Okej, okay, bardzo się cieszę z tego powodu, a może po prostu dzisiaj akurat macie dzień litości nad Wydrą. No dobrze, to też to szanuję. Słuchajcie, mamy 21.50 i wiecie co? I macie szczęście. A nie. Jeszcze Czarek napisał coś o maju. Posłuchajcie. Wiersz pod tytułem Maj, marzeń, raj. Bo wszyscy wiemy, że Czarek, cała Polska wie i nie tylko, cały świat, że Czarek, jak już się odezwie, to najczęściej robi to wierszem. A więc zamieńcie się w słuch. Powtarzam tytuł. Maj, marzeń, raj. Dzisiaj mamy 5 maja. Moja radość się podwaja. Zapowiada się ciekawie. Może wreszcie finał w sprawie. Finał marzeń sprzed lat kilku. Czas upłynął jakby chwilkę. Pora dobiec więc do mety i pobawić się w konkrety. Obietnice, które dałem, nadzieje, które podgrzałem, w tym miesiącu start je spełniać, aby szczęście w nich rozpętać. Wiele mówiący wiersz. Rozumiem, że ma on swoje drugie, trzecie, a może i jeszcze głębsze dno. Okej, dzięki ci Czarek za twoją obecność. Dzięki wam wszystkim za obecność, kochani. I tak jak wspomniałem, macie szczęście. Macie szczęście, bo temat, jeszcze drugi temat przyświecał dzisiejszej paczce radomskich, prawda? Czyli temat godziny 21. Co sądzicie o tej właśnie godzinie? Czy ją lubicie, czy nie lubicie? Niektórzy z was pytają mnie, co ja z tą godziną dzisiaj? To ja odpowiem, sam nie wiem. Sam się zastanawiam. Ale już, jak już padł ten temat, to chętnie się dowiem, co wam tam na ten temat serducho i głowa podpowiada. Ale wiecie co? Zostawię to na przyszły program, wiecie? Bo temat, czuję, że temat jest bardzo szeroki. Tak jest, bardzo obfity, szeroki i jak to się mówi, soczysty. I trochę mi tutaj, powiem wam szczerze, przyszedł pomysł teraz do głowy. Na następne 24 paczki radomskich. Rozumiecie, dlaczego 24? No bo doba ma przecież 24 godziny. No więc skoro rozmawiamy dzisiaj o godzinie 21, to dlaczego ta godzina ma być lepsza od innych? Inne godziny się na nas obrażą. Nie możemy na to pozwolić. Kochani, każda paczka radomskich od tej pory, każdej paczce radomskich od tej pory będzie przyświecał temat kolejnej jakiejś tam godziny. Prawda, że mega ekscytujące tematy was czekają. No normalnie, nie, aż włos się jeży. Szok. To nam przysporzy dopiero słuchacz. Jestem przekonany. No dobrze, mamy 21.53. Przed wami ostatni utwór dzisiejszego naszego spotkania. Przepiękny utwór. Niebanalny. Naprawdę. I nie do końca łatwy muzycznie, to mówię. Ale niezwykle ciekawy. I mający, kryjący w sobie wiele muzycznych
światów. Naprawdę wam polecam. Steve Wilson, Home Drive. To tak na zakończenie. Zamieńcie się, kochani, w słuch, przytulcie się do głośników i w pełnym skupieniu oddajcie się tej kompozycji. A tuż po niej magazyn miasta Radomia i regionu. I oczywiście Bartek Stryjski. Ja się kłaniam w tym miejscu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu we wtorek o 20:00. Szymon Wydra, pa, pa.

0: magazyn lokalny Radomia i regionu.
1: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski, po kolejnej wyśmienitej paczce radomskiej, którą z charakterem i energią poprowadził Szymon Bydra. Teraz czas na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy o tym, czym żyje Radom i region radomski. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
2: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. Gościem jest Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry.
2: Panie burmistrzu, na świeżo. Jesteśmy jeszcze przed majówką, po sesji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, podczas której to podjęto bardzo ważne decyzje, chociażby uchwalenie nowego planu ogólnego. Co w związku z tym tak naprawdę czeka mieszkańców? Czy jakieś takie realne zmiany będą odczuwalne od tego momentu?
3: Znaczy nie, wydaje mi się, że nie, bo plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań, więc jest tylko dokumentem, na podstawie którego zmienia się plany zagospodarowania przestrzennego. Nasza gmina objęta była od 2004 roku właściwie w całości planem zagospodarowania przestrzennego i naszym celem było utrzymanie tego, co już mieliśmy w planie zagospodarowania, i plan ogólny właściwie odzwierciedla to, co ten plan zawierał przez te lata. Więc dopóki nie zmienimy planów miejscowych, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ten, który mamy, a plan ogólny jest podstawą do tego, żeby właśnie w kierunku tych zmian zatwierdzonych w planie ogólnym zmieniać te plany szczegółowe.
2: Panie burmistrzu, bo to wygląda trochę też tak, że każda gmina ma swoje konkretne problemy i różnie to bywało. Konsultacje społeczne też pokazały bardzo często te potrzeby mieszkańców. A w waszym przypadku jak wyglądała droga do tego uchwalenia?
3: U nas ta droga, powiem szczerze, nie była jakaś wyboista, ponieważ właśnie mamy plan zagospodarowania i on stanowi fundament do tego, żeby rozmawiać o planie ogólnym. Wiem, że gminy, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego, mają dużo wniosków i dużo problemów z tym, aby zaspokoić jakby potrzeby mieszkańców i żądania mieszkańców związane przede wszystkim z zabudową jednorodzinną, bo mieszkańcy chcą budować się wszędzie niemalże.
2: No i teoretyczny potencjalny podział nieruchomości w postaci działek.
3: Dokładnie.
2: Tak?
3: I wszyscy by chcieli, żeby wszędzie były działki budowlane. Oczywiście tak być nie może, bo plan zagospodarowania przestrzennego czy plan ogólny ma uporządkować przestrzeń, więc nie może być wszędzie budynków, tak? Nie może być w środku pola zabudowy jednorodzinnej, bo wiąże się z tym różnego rodzaju problemy, koszty doprowadzenia infrastruktury, budowy dróg i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my mieliśmy to szczęście, że mamy plan zagospodarowania przestrzennego. On może nie jest doskonały, ale stanowił fundament ku temu, żeby opracować plan ogólny. I udało się to zrobić bez większych jakby uwag, bo mieliśmy tylko tam ponad 100 uwag do planu. Oczywiście niektóre zostały wzięte pod uwagę, niektóre nie. Niektóre nie mogły być po prostu wzięte pod uwagę, bo pamiętajmy, że każda gmina jest również pod przepisami tymi krajowymi, czyli dotyczącymi głównie terenów zalewowych, korytarzy ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być uwzględnione w planach ogólnych. Niestety nie zawsze jest to zgodne z wolą wnioskodawców, mieszkańców, którzy patrzą na temat troszkę inaczej.
2: To przechodzimy do kolejnego tematu. Chciałem zapytać o budowę dworca. Jak wygląda ta sytuacja w tym momencie? Na jakim etapie?
3: Nawet dzisiaj jadąc tutaj do Radomia, przejeżdżam zawsze koło właśnie nowego dworca. W tej chwili prace już wyszły z budynku. Widzę, że prowadzone są już na drogach dojazdowych jakby, czyli na terenie wokół dworca. Wykopy są zrobione pod drogi, pod perony, więc te prace jakby posuwają się do przodu i na dzień dzisiejszy po rozmowach z wykonawcą raczej we wrześniu powinien dworzec być gotowy do użytku i trzymamy jakby za słowo, natomiast wiemy, że różne rzeczy po drodze się zdarzają, jak to przy budowiach, ale na razie idzie to wszystko zgodnie z planem.
2: Zdecydowanie to ta inwestycja, która jest bardzo wyczekiwana przez nie tylko mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy do Białobrzegów trochę blisko.
3: No przeze mnie też jest to oczekiwane, bo ja jestem ciekaw, jak ona wpłynie na ten rozwój komunikacji tej autobusowej. Liczę na to, że będzie to znowu taki fundament do tego, żeby tą komunikację rozwinąć i mamy na to jakiś plan, mamy już pewne porozumienia podpisane z przewoźnikami, więc zobaczymy spokojnie, wybudujmy, stwórzmy bazę, która będzie służyła mieszkańcom, a wtedy myślę, że i przewoźnicy też się trafią, pod warunkiem oczywiście, że będą klienci. A myślę, że świat zmierza w tym kierunku, że ten transport publiczny będzie się rozwijał, bo być może za jakiś czas nie wjedziemy do centrów dużych miast i będzie trzeba tylko poruszać się komunikacją taką zbiorową. Ale zobaczymy, to jest plan na przyszłość i myślę, że powoli i konsekwentnie będziemy go realizować.
2: No panie burmistrzu, trzeba myśleć przede wszystkim także o turystach i przyjezdnych, chociażby tych, którzy będą chcieli odwiedzić tereny nadpiliczne, a tam powoli dobiegają końca ostatnie prace.
3: No na przykład od 1 maja na Jeziorze Wschodnim mamy fontannę, wieczorem podświetlona, fajnie to wygląda. Też widzę, że przyciąga wiele osób, którzy robią zdjęcia i tak dalej. To nie koniec prac na tych terenach. Za chwilę będziemy robili stanowiska kamperowe, już o tym kiedyś mówiłem, informację turystyczną, pomosty dla wędkarzy, molo, mostek się kończy już jakby budowa tej przeprawy przez kanał przy Jeziorze Wschodnim, więc wiele się tam dzieje i już te weekendy ciepłe pokazały, że te potrzeby są po prostu i tam nie ma gdzie zaparkować samochodu. Cieszę się, o to chodziło i zapraszam wszystkich do Białobrzegów, a już gastronomia tam też ruszyła na terenach nadpilicznych. No i hotel też powoli dobiegają końca pracy, więc będzie restauracja, będzie gdzie spędzić wolny czas. Kąpielisko nad Pilicą też ruszy od lipca, więc będzie się działo.
2: No to taką okazją do tego, żeby odwiedzić Białobrzegi i zobaczyć na nowo tereny nadpiliczne, niech będą majowe dni Białobrzegów, które przed nami.
3: No właśnie.
2: Co w tym roku?
3: No w tym roku bardzo bogaty program, właściwie już zaczyna się w ten weekend biegiem Pilicy, który też będzie bieg na most, więc będzie można zobaczyć te tereny nadpiliczne. Impreza, już mamy więcej zapisów niż w roku ubiegłym, więc około myślę 300 biegaczy wystartuje w tych zawodach. Fajnie, cieszymy się. Oprócz tego już mamy ponad 500 zapisów dzieci, więc duża impreza. I cieszymy się, już 9. edycja. Myślę, że to się sprawdziło i będziemy to kontynuować. A oprócz tego koncerty, Moto Day, Dzień Dziecka, wszystko praktycznie nad Pilicą. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Będzie się działo.
2: Zapraszamy tym bardziej, że warto tutaj podkreślić, że patronat nad wydarzeniem objęło Radio Radom, więc z podwójną mocą zapraszamy do Białobrzegów na majowe dni. Ale chciałem zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną inwestycję na sam koniec naszej rozmowy. Chodzi o cyberbezpieczeństwo w wodociągach. Ponad 1 200 000 zł to dotacja, dofinansowanie przyznane z Krajowego Planu Odbudowy i co ważne podkreślenia, to jest 100% kosztów tej inwestycji, co w ramach tego zadania uda się wykonać.
3: No tutaj nasz dyrektor wodociągów Michał Piątek ma taki dar, że unowocześnia jakby te wodociągi i on ten wniosek napisał, super, udało się pozyskać. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby przy tych atakach hybrydowych, przy tym niebezpieczeństwie, które idzie ze wschodu, żeby te wszystkie elementy, a to jest struktura krytyczna, były zabezpieczone. I myślę, że ten program pozwoli nam cyberbezpiecznie mieć wodociągi po prostu. Z czym się wiąże oczywiście dużo, dużo pracy, ale te pieniądze nam pozwolą to wprowadzić jeszcze na wyższy poziom niż jest.
2: I tutaj stawiamy dzisiaj kropkę. Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: A my słyszymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
0: Radio Radom 87,7.
4: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest Jarosław Rabenda. Do niedawna pełniący funkcję dyrektora, ale świeża sprawa, już dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: I gratuluję serdecznie.
5: Dziękuję.
4: W imieniu całej ekipy Radia Radom gratulujemy tej funkcji. No i tak naprawdę to zaszczyt, ale i duże wyzwanie.
5: No tak, tak. Zwłaszcza jeżeli jest się z tego zespołu. Ja 35 lat temu przyjechałem do Radomia i zdecydowałem się całkowicie świadomie na związanie swojego życia z tym teatrem, więc ta odpowiedzialność jest ogromna. Z jednej strony jest mi łatwiej, bo ja wszystko znam. Tak? Ten teatr nie ma dla mnie tajemnic. Jego wydolność produkcyjna, jego możliwości, tak. Tam nie ma tajemnic. Znam jego mocne, słabe strony, wszystkie. Natomiast z drugiej strony, no, to jest ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale ja lubię wyzwania, więc mam nadzieję.
4: Prezydent Witkowski powiedział, to jest najlepszy plan dla radomskiego teatru. A jaki plan na radomski teatr ma Jarosław Rabenda?
5: Przede wszystkim zapraszam Państwa do teatru powszechnego, takiego jak ma w nazwie. A to oznacza, że to ma być teatr, który odpowiada na możliwie najszersze spektrum zainteresowania widzów. To znaczy, że to będzie teatr zarówno dla tych, którzy przyjdą na, nie wiem, antyczny dramat, ale też dla tych, którzy przyjdą na współczesną brytyjską farsę. Że to będzie zgodnie z oczekiwaniem organizatora, pana prezydenta. Że to będzie teatr, który będzie spełniał swoje funkcje edukacyjne, czyli zaprosi z jednej strony na lekturę szkolną, porządnie przygotowaną, czytelną. Taką, którą wspomagać będziemy edukację w Radomiu. Ale też z drugiej strony będzie reagował na najważniejsze zdarzenia społeczne, czyli będzie takim teatrem też interwencyjnym, który będzie nam mówił o kondycji człowieka XXI wieku, bo tylko takie spektakle są ważne, one rezonują.
4: Teatr musi być żywy.
5: Musi być żywy i musi reagować. Czy wreszcie swoje funkcje rozrywkowe spełni oczywiście. Zaprosimy na musicale, zaprosimy dzieci na porządnie przygotowane bajki, jak ostatnie dzieci z Bullerbyn na przykład, pięknie przyjęte, fajnie przyjęte. I tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie taki teatr, w którym takie może wyświechtany ten frazes, że każdy sobie znajdzie coś dla siebie, ale taki on musi być, jeżeli to jest jedyny teatr w promieniu 80 kilometrów.
4: Musi spełniać oczekiwania to bardzo szerokiego grona, po to, żebyśmy nie jeździli po każdą rzecz do Warszawy.
5: Wszystkie próby specjalizacji w tym teatrze skończyły się katastrofą frekwencyjną, przede wszystkim odpływem ludzi. Mieliśmy takie przykłady przed laty, już nie chcę do nich wracać. To się nie sprawdza. Tutaj sprawdza się teatr eklektyczny, powszechny dla największej możliwie liczby odbiorców.
4: Czekamy na te propozycje. Dużo już jest premier. No i oczywiście ten nowy sezon będzie się różnił od tego, co mamy teraz?
5: Ten nowy sezon z niczym się nie da porównać, ponieważ to jest sezon ogromnych wyzwań. Przede wszystkim zacznie się od Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17 już, ostatniego w starej formule.
4: No właśnie, będzie zmiana. Jak będzie wyglądać?
5: No to jest pieśń przyszłości. Ten jeszcze się musi odbyć w starej formule, bo czasu jest za mało na radykalne zmiany. Natomiast potem jeszcze włączymy się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76.
4: I co z tej okazji?
5: I wyprodukujemy spektakl Teresy Opoki Na ścieżkach zdrowia, to się nazywa. Andrzej Sadowski będzie reżyserował. Tam będzie ogromna machina teatralna użyta, ogromna obsada. Cała machina teatralna będzie zaangażowana w to przedstawienie. Pod koniec listopada będzie premiera. Potem oczywiście tradycją naszą jest to, że w Sylwestra mamy farsę jakąś rozrywkową, którą, krótko mówiąc, nasz chleb. Natomiast później jest jeszcze jedno wyzwanie, jakby tego było wszystkiego mało, bo przecież przed nami 50. rocznica istnienia Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. No, trzeba będzie to uczcić.
4: Bardzo wyjątkowy rok. Czy już jakieś plany macie? Czy to dopiero wszystko będzie się rodziło?
5: Na Festiwal Gombrowiczowski przygotowuje premierę Mikołaj Grabowski. No, wielki twórca Teatru Gombrowicza. Na rocznicę między innymi pracuje już Maciej Wojtyszko, wielka postać polskiego teatru. Przygotowuje nowy tekst takiego, jednego z pierwszych przebojów Teatru Powszechnego w Radomiu z lat 80., początku lat 80. Jeden z najsłynniejszych wtedy spektakli to był Żołnierz Królowej Madagaskaru. Dzisiaj to już jest trochę ramota, bo to Stanisław Dobrzeński i Julian Tuwim napisali, więc, a ponieważ prawa autorskie już dawno wygasły, więc Maciej, uzgodniliśmy z Maciejem Wojtyszko, że on napisze nowy tekst na bazie tamtego. Dopiszę do tego piosenki. I zrobimy z tego jakieś niezwykłe wydarzenie w nawiązaniu do tego, co było dawno, dawno, dawno temu. To się ma zacząć na słynnym radomskim lotnisku, a potem będzie tylko lepiej.
4: No to zobaczymy. Bardzo zaskakujące.
5: Zobaczymy. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeszcze nie mam ostatecznej wersji tego tekstu, ale to, co już mam, wygląda naprawdę interesująco. No a Maciej Wojtyszko, jak Państwo wiedzą, jest twórcą wybitnym. U nas przecież wspaniałe spektakle zrobił Ania z Zielonego Wzgórza, czy Damy i Huzary. To były ogromne przeboje. Tłumy ludzi na wszystkich tych spektaklach zawsze.
4: Dużo zmian.
5: Wspaniale przyjęte. Więc tak, będzie ta premiera, no i myślę, że głównym punktem obchodów 50-lecia teatru będzie benefis Teatru Powszechnego. Mam nadzieję z udziałem byłych dyrektorów, z udziałem gwiazd, które wystąpiły na naszej scenie, a było ich bardzo dużo, z udziałem aktorów, którzy kiedyś byli w tym teatrze, a drogi jakieś się nam rozeszły. No, jak to benefis, tak? Będziemy wspominać, będziemy śpiewać, będziemy pokazywać aktualne i dawne fragmenty przedstawień, zdjęcia i sobie to komentować. Anegdotycznie.
4: No, nie mogę się doczekać, bo wygląda to cudownie, ale żeby nie było tak za słodko, te wszystkie zmiany, premiery wymagają pieniędzy. Mm-hmm. Czy dyrektor Rabenda ma jakiś pomysł na zdobywanie funduszy pieniędzy dla Radomskiego Teatru?
5: Poza tym, że zdobywamy fundusze i aplikujemy ciągle w programach ministerialnych, unijnych i tak dalej, ja zwróciłem uwagę bardzo, co mnie niepokoiło i zawsze bolało, że dwie nasze sceny są totalnie nierentowne. Co znaczy Fraszka, bo tam tylko 79 miejsc było w tej małej sali. I scena kameralna przy spektaklach granych na jedną stronę. To powodowało, że tam generowały się ciągle straty i to było coś, co chyba jako pierwsze zaczęliśmy zmieniać. Zwiększyła się widownia na scenie kameralnej, Fraszka została przeniesiona do zupełnie innej sali, dużo większej. Widownia wzrosła jakby o 1/3 już ilość miejsc, a jeszcze po wakacjach przybędzie, więc to będą sceny rentowne przede wszystkim. Nie będziemy musieli, krótko mówiąc, no tak w uproszczeniu, dokładać do tych przedstawień, bo to było,
4: no to bardzo ważne,
5: to było złe. Tak. Ja wiem, że Państwa to tak, może widzów akurat to najmniej interesuje, natomiast dla mnie jako gospodarza było to najważniejsze.
4: Mhm. Żeby przy dobrym budżecie mamy dobre przedstawienia, które to chętnie oglądamy, więc jakby machina sama otóż się napkę kręca.
5: A prawda jest taka, że mimo tego, że dotacja jest zupełnie przyzwoita, to jednak, żeby zapiąć budżet i pokazać Państwu te 7 premier w sezonie, no my musimy zarobić ze 2,5 miliona przynajmniej.
4: Mhm. Przy składzie takim, jakim mamy.
5: Tak. Mhm. Więc bez tych pieniędzy po prostu nie mielibyśmy środków na produkcję. Dlatego cały repertuar oparłem na rachunku ekonomicznym przede wszystkim, bardziej niż na widzimisię artystycznym. Tak.
4: To takie troszeczkę dwa światy to dyrektora kuchnia, teatru, tak, prawda? To bo kuchnia. Z jednej strony mamy tą wizję artystyczną, a z drugiej strony mamy tabelki Excela. No i niestety to wszystko musi się zgadzać.
5: Musi się zgadzać, to prawda.
4: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Radomskim Teatrze. A Państwu tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem był dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, Jarosław Rabenda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio Radom 87,7.
2: Jacek Sochaj, witam. Gościem jest Marta Kaczor, wójt gminy Potworów. Dzień dobry, panie wójt.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Chciałem zapytać na początek o dofinansowania z budżetu samorządu Mazowsza. Gmina Potworów znalazła się wśród beneficjentów na ten moment trzech programów dofinansowań. Zacznijmy od autobusów dla mazowieckich szkół. Ile udało się otrzymać z budżetu Mazowsza i na co pozwolą tak naprawdę te pieniądze?
6: udało się pozyskać tą największą pulę na ten rok przewidzianą, czyli 336 tysięcy. Bardzo nas to cieszy. Liczyłam na więcej, powiem szczerze, w tamtym roku były troszeczkę wyższe te dofinansowania, ale bardzo się cieszę, że dostaliśmy w ogóle to dofinansowanie. A to z tej prostej przyczyny, że to będzie po prostu pierwszy autobus, pierwszy pomarańczowy autobus jeżdżący z logiem Mazowsza, czyli taka piękna reklama dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Mazowsza. No i dla mnie to jest świetna sprawa, bo to będzie nasz autobus, czyli będę mogła zatrudnić któregoś z mieszkańców, będę mogła nim dysponować oczywiście na potrzeby dowozu dzieci, czyli jeden z dowozów, za który teraz płacę najprędzej popołudniowy, po prostu zlikwidować. Dzieci będą sobie jeździły w bardzo komfortowych warunkach. Jeszcze nie zdecydowałam, jaki to będzie autobus. W zamierzeniu miało to być 27 miejsc, natomiast taki sobie wybrałam, że specyfikacje i jakieś uwarunkowania techniczne znaleźć właśnie do 27 jest najtrudniej. Także ostatecznie w tym projekcie uszczegółowiłyśmy, że nie mniejszy niż 18 miejsc, to mi zostawia potężne pole do działania, także mogę brać 19, aczkolwiek z tego raczej nie skorzystam, mogę brać 34. Zobaczymy, na co starczy mi pieniędzy, bo oczywiście to jest kwestia tego, ile jeszcze dodatkowo set tysięcy będę do tego musiała dołożyć.
2: Jest już decyzja o tym, że te pieniądze z budżetu Mazowsza zasilą budżet gminy Potworów, a kiedy tak naprawdę ten autobus ma szansę wyjechać na ulicę? Jak wygląda teraz ta procedura cała? Realnie, ile to potrwa?
6: Realnie rzecz biorąc, tak porównując do tego, co w tamtym roku się działo, gdzie inni wójtowie na przykład te autobusy pozyskiwali, to jest nie wcześniej niż styczeń następnego roku. Oczywiście realizacja do końca tego roku, ale tak realnie, zanim ten autobus ruszy w teren, myślę, że to będzie nowy rok szkolny, czyli od września najprędzej, żebym mogła sobie spokojnie kogoś zatrudnić i wszystko sfinalizować tak proceduralnie.
2: W ramach instrumentów wsparcia udało się także otrzymać wsparcie dla sołectw. Jaka to kwota i tak naprawdę jakie są potrzeby tych sołectw, jeżeli chodzi o gminę Potworów? Takie najpilniejsze, które uda się zrealizować przy tym wsparciu.
6: Chciałam dostać dofinansowanie na Centrum Integracji. Tu się w tym roku nie udało, w tamtym roku jak najbardziej, w tym roku nie. Pisałam na maksymalną kwotę, czyli na 200 tysięcy. No jedyną pociechą, aczkolwiek z perspektywy innych wójtów mnie to nie cieszy. Nikt w powiecie przesuskim nie dostał tego dofinansowania akurat. No tak jak mówię, to jest ciężki rok i tu nie ma się absolutnie czemu dziwić. Natomiast potrzeby są duże. Na co chciałam to Centrum Integracji? Oczywiście na świetlice. Potrzeba mi kilku świetlic, co najmniej trzech, w trzech sołectwach, w których świetlicy nigdy nie było. Aczkolwiek gdybym mogła, to pewnie jeszcze dwie inne by się pojawiły, ale tu głośno nie będę mówiła w jakich. Jeżeli potrzeby są cały czas duże, aczkolwiek sam fakt, że działa u nas Fundusz Sołecki, to było jedno z moich haseł przewodnich w kampanii. I rzeczywiście Fundusz Sołecki działa, mieszkańcy już dwa razy zdecydowali, na co chcą go przekazać. Tak jakby te potrzeby na bieżąco zaspokaja. I mam wrażenie, że
2: to są
6: że
2: małe
6: kawałek...
2: inwestycje, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to są tak naprawdę małe inwestycje,
6: Fundusz
2: ale
6: Sołecki?
2: Ważne. Tak.
6: Tak, ważne z perspektywy mieszkańca. Mieszkańcy decydują. Mieszkańcy decydują, my tylko spełniamy te ich oczekiwania i te ich prośby, także to jest w tym jakby istotą rzeczy i dlatego tak bardzo mi zależało, żeby ten Fundusz Sołecki był. Czy on jest odpłacalny dla gminy? To jakby pozostawię nim tajemniczość, niech na tym leży, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to działa, ale to tutaj się nie da tego przeliczyć na pieniądze. To właśnie chodzi o te zaspokajanie potrzeb na bieżąco. Jeżeli chodzi o te miasy, czyli to wsparcie właśnie dla sołectw z gestii znowu Urzędu Marszałkowskiego, no to w tym roku trzy sołectwa wchodzą w grę. Szczęśliwie jest tak, że projektów można napisać dwa, ale sołectwa można między sobą łączyć. A ja mam dwa takie, w tym przypadku Sady i Rdzuchów, które niemalże stanowią jedną wieś. To jest jedna ulicówka, tak to nazwijmy, czyli jedna główna ulica, wzdłuż której jest zwarta zabudowa. I w zasadzie no, mieszkańcy wiedzą, gdzie jest granica. Ktoś, kto przejeżdża przez te dwie wsi, absolutnie tej granicy pewnie nie zauważa, jeżeli nie zwraca uwagi oczywiście na znaki. Także te dwa sołectwa połączyłyśmy. I suma summarum te po 15 tysięcy z Mazowsza, 15 tysięcy z gminy i ostatecznie 60 tysięcy w przypadku tych dwóch sołectw pójdzie na realizację tego, czego chcieli, czyli w tym przypadku położenie kostki przy świetlicy wiejskiej, która też jest świetlicą wspólną dla dwóch sołectw, mimo tego, że położona w Rdzuchowie. No i trzecie dofinansowanie to będzie Rdzów i tam remont taki, wstępny remont świetlicy. Najważniejsza wymiana okablowania elektrycznego, bo jest już naprawdę bardzo, bardzo stare. Czyli i względy bezpieczeństwa, i estetyka, tutaj to wchodzi w grę.
2: Jeżeli mówimy o remontach, to powiedzmy jeszcze o tym wsparciu dla OSP, bo udało się pozyskać także dofinansowanie na remont jednej ze strażnic. Tak. Co uda się wykonać za tą kwotę?
6: No właśnie, tutaj napisałyśmy na Strażnica 2026 projekt na 40 tysięcy. To jest świetny projekt, bo to jest 100% finansowania, czyli tak naprawdę jeżeli nie ma potrzeby dołożyć czegokolwiek z gminy tak po prostu dodatkowo, to mamy 100% finansowania bez wkładu własnego. Natomiast no tutaj 28 tysięcy zostało nam przyznane. Z projektu zostały wyrzucone drzwi, na których a propos zależało nam najbardziej w tym projekcie. Cała reszta to oczywiście remont w środku, czyli też tynki, wymiana różnych rzeczy w ramach tych 28 tysięcy.
2: To ja pozostanę jeszcze na moment przy OSP, bo chciałem zapytać o to, jakie to uczucie zostać członkiem zarządu podczas zjazdu. Ja już wyjaśnię, o co chodzi. Podczas zjazdu oddziału gminnego związków OSP została pani członkiem zarządu. Po raz pierwszy?
6: Po raz pierwszy.
2: Jakie to uczucie?
6: Szczerze, zupełnie się tego nie spodziewałam. Śmiałam się, jak wrócili i mi to oświadczyli. To się śmiałam, po prostu tak się śmiałam. Dlaczego? Dlatego, że użyczyłam im własnego gabinetu, żeby mogli się ukonstytuować, prawda? Żeby mogli sobie ten zarząd ostatecznie wybrać.
2: No to jest pani taką niejako, nie, trochę matką chrzestną tego, skoro w pani gabinecie
6: uznałam, że zrobili to z grzeczności, skoro im użyczyłam swojego gabinetu. Uznałam, że zrobili to z grzeczności. Nie, bardzo fajne uczucie. Bardzo fajne uczucie, bo no nie wiem, może to jest truizm, ale po prostu mam wrażenie, że doceniają troszeczkę to, co dla nich robię, skoro chcą, żebym była tym członkiem zarządu.
2: Patronowała i tutaj, niejako nad
6: tak,
2: tymi,
6: patronowała.
2: Nad tym,
6: no
2: co
6: niech
2: się
6: tak
2: dzieje.
6: Będzie, niech tak będzie. Natomiast śmiałam się najbardziej z czego? Z tego, że to jest jedyne słowo, w którym chcę, żeby używali feminatywy, czyli członkini.
2: No to ja popełniłem błąd. W takim razie została pani członkinią zarządu tak. Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście, jeżeli chodzi o oddział gminne. Pani wójt, kończąc jeszcze temat tego wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego, powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego warto składać te wnioski do naboru, bo jeszcze do rozegrania jest trochę środków do pozyskania. No i między innymi na aktywne gospodynie, czyli koła gospodyń wiejskich.
6: W tamtym roku napisałyśmy 4 takie wnioski dla 4 kół gospodyń, 2 koła pisały same. W tym roku nadzorujemy, czyli sprawdzamy wnioski napisane przez koła gospodyń. Jeden już został wysłany. Dlaczego warto? Dlatego, że to 10 tysięcy to naprawdę nie jest mało. To jest bardzo dużo i to jest ogromny zastrzyk, jeżeli chodzi o doposażenie kół gospodyń. Moje chętnie z tego korzystają i mam nadzieję,
2: warto.
6: Że tak zostanie. Warto. Bezwzględnie warto.
2: To na sam koniec naszej rozmowy, niestety króciutko. Pierwsza edycja paczki powitalnej dla maluszka za wami. Na czym polega w ogóle ta akcja?
6: Strasznie chciałam, jak obejmowałam urząd, jak planowałam, strasznie chciałam móc przywitać każdego młodego mieszkańca. Jest ich u nas sporo, bo jest prawie 50 dzieciaczków z 25 roku. Na czym polegała? Każdy z nich dostawało koszulkę Gmina Potworów Fajnie Tu Być, taką naszą po prostu.
2: Ale już taką na przyszłość, czy taką małą do...
6: Taką małą na razie. Taką małą na razie, na teraz. Dostawali przytulankę, dostawali ręczniczek, chusteczki oczywiście i w zależności od wieku gryzak albo butelkę, albo coś innego. Chodziło o to, żeby móc ich przywitać, żeby mieli taką pierwsze pijama party, tak to nazwijmy, żeby młode małżeństwa się ze sobą spotkały, bo właśnie to było dla mnie potężnie pozytywnym zaskoczeniem, że nie tylko mamy i tatusiowie, to było wiodące, babcie, więc w ogóle super, takie spotkanie pokoleniowe, to wyglądało ekstra, rozłożyłam to na 3 różne tury, bo naprawdę dużo tych dzieciaczków, zawsze był tort, uśmiech, radość, no coś świetnego to niesie i energię potężną daje, a ja poznaję nowych mieszkańców gminy z imienia.
2: Pierwsza i nie ostatnia akcja.
6: Absolutnie nie. Cyklicznie będzie kontynuowana, tak jak wiele innych.
2: W takim razie niech to będzie takim przykładem tego, żeby się integrować od tych najwcześniejszych
6: nawet
2: lat, miesięcy,
6: sposób.
2: Czy nawet tygodni życia.
6: Za 8 albo 10 lat spotkają się w tej samej klasie, albo za 6 lat w tej samej zerówce i to będzie bardzo fajnie wyglądało.
2: Marta Kaczor, wójt gminy Potworów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję, było mi bardzo miło.
2: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
4: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu goście, dzień dobry, są
6: dzień dobry.
4: Z nami
6: dzień
4: pani
6: dobry.
4: Ewa Czerwiec, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
4: Oraz pan Piotr Goliat, właściciel agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatora pikniku Zrozumieć Wodę, dzień dobry.
7: Witam państwa serdecznie.
4: Witam państwa bardzo serdecznie, Zrozumieć Wodę, piknik współorganizowany z Polskim Związkiem Wędkarskim nad Zalewem na Borkach. Myślę, że już troszeczkę mogliśmy poznać się radomianom podczas tych spotkań. Tym razem będziemy mówili o zasobach wodnych. Będziemy zwracać uwagę na to, że są ograniczone, ale mamy wpływ

0: wody jesteśmy, szybciej umieramy niż bez jedzenia.
1: To prawda. Zrozumieć wodę to piknik, podczas którego będzie się bardzo dużo działo, bo z jednej strony mamy dużo tych edukatorskich działań, ale mamy też dużo rozrywki, dużo propozycji dla dzieci. Zaczynamy od rana i będą zawody wędkarskie.
2: Tak, piknik jest właśnie nasączony, bym powiedziała, wieloma instytucjami i działaniami zmierzającymi do propagowania i edukacji, ale poprzez zabawę. Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę na tym pikniku będzie wiele się działo.
1: Każdy bardzo szeroko. Znajdzie. Tak, no właśnie, czyli tak rodzinnie, bo to jest spotkanie i dla małego mieszkańca Radomia i regionu, i dla tego całkiem takiego dojrzałego, prawda?
2: Tak, piknik jest skierowany do wszystkich. Niezależnie od wieku, będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć, niezależnie od tego, czym się interesujemy, bo zarówno będą instytucje z zakresu bezpieczeństwa, kultury, ale też i będą działania związane z muzyką, ze sztuką, tak dość szeroko rozumiane.
0: Mhm. Program jest tak zbudowany, żeby w formie takiej właśnie lekkiej formuły przekazać treści, które są bardzo istotne. Stąd właśnie elementy rozrywkowe, stąd też pokazy taneczne, po to, żebyśmy mogli skupić się razem na tym, co jest dla nas w tej chwili bardzo istotne, ponieważ spójrzmy na to, co się dzieje w rzekach. Poziom wód spada. My jako wędkarze, bo sam jestem wędkarzem, jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, aktywnie w nim działam, widzimy, jak bardzo ta woda jest deficytowa.
1: A w jaki sposób będziecie edukować tych, którzy przyjdą na piknik?
0: Razem z nami są instytucje, które, tak jak pani Ewa wspomniała, są nie są bezpośrednio powiązane z wodą, ale są instytucje, które są stricte z wodą związane. Między innymi Polski Związek Wędkarski, który jest tutaj jednym z organizatorów. My o wodzie wiemy bardzo dużo, ponieważ nas jest ponad 600 tysięcy. Jesteśmy prawie codziennie.
1: Potężna organizacja.
2: Do tego wodociągi miejskie.
0: Tak, jesteśmy największym stowarzyszeniem. Również wodociągi miejskie. Również
2: Sanepid też się zajmuje.
0: Tak, więc mamy też, będą też warsztaty, które będą pokazywały, jak ta woda jest istotna, więc nie tylko lekka formuła, ale też poważne treści na tym pikniku będą poruszane.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o ramy czasowe, zaczynamy o której?
2: Zaczynamy tak naprawdę o 12.30, to są zawody wędkarskie, później o godzinie 14.30 już mamy instytucje, warsztaty, zabawy, całą masę różnych ciekawych rzeczy, natomiast o godzinie 15 jest oficjalne otwarcie, a piknik kończy się tak naprawdę o 22.00.
0: Piknik skończy się, kiedy nasi goście opuszczą teren, ponieważ mamy też pokazy, będą też pokazy artystyczne, a na koniec zamykamy to, spinamy taką klamrą filmową, ponieważ Kino pod Gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też materiały filmowe, filmy, które będą mówiły o ekologii.
1: Mhm. Czyli na razie pod chmurką ta projekcja filmu niekomercyjnego, tylko idziemy w tym kierunku cały czas, żeby zrozumieć wodę i pozostajemy w temacie.
0: Wszystkie działania, które są na tym pikniku, są skierowane na to, żebyśmy mówili na różne sposoby o tematyce związanej z wodą.
1: A czy na co dzień, jak państwo to postrzegacie, mówi się wystarczająco dużo na ten temat? Szczególnie do dzieciaków, do młodzieży, którzy będą tworzyć jednak, korzystać z tych zasobów, które zostały.
2: Myślę, że tak. Kwestia jest tylko przypominania, tak, bo tego nigdy nie jest za dużo. Natomiast informacje związane z korzystaniem, z oszczędzaniem wody są na bieżąco przekazywane. Kwestia tylko przypominania, bo to jest najistotniejsze chyba.
1: Mm-hmm. A czy dzieciaki są bardziej świadome po tych wszystkich działaniach edukacyjnych, które się odbywają? Bardziej świadome niż my, dorośli?
2: Ja myślę, że można powiedzieć, że dzieci są przekaźnikiem tych informacji, często dla osób dorosłych. I te działania, które mają za zadanie uświadomienie w tym zakresie, są często przekazywane właśnie dla dorosłych przez dzieci. Ze szkoły, z przedszkoli, z różnych instytucji, gdzie uczestniczą w tego typu

0: po warsztatach. Ale też może warto powiedzieć o tym, że te instytucje, które są związane z kulturą, z bezpieczeństwem, też będą realizowały tematykę związaną z wodą, więc będą też elementy edukacyjne związane z tym zakresem, chociażby sztuka współczesna i woda, chociażby Muzeum Jacka Malczewskiego i Przenik Przyrodniczego Działu itd. Bezpieczeństwo na wodzie, tak, prawda, więc...
1: Czyli też będziemy musieli, tak, jak się zachowywać, tak, przy akwenach wodnych.
2: Pamiętajmy o tym, że woda to nie tylko ten składnik, który nas buduje, ale to też jest żywioł, który potrafi być niebezpieczny. Jesteśmy u progu sezonu letniego, więc chcemy też pokazać, jak bezpiecznie zachowywać się nad tą wodą. Stąd też będą pokazy ratownictwa, pokazy też...
0: Pierwszej pomocy,
2: po to, żebyśmy przebywając nad tą wodą i stykając się z nią, byli bezpieczni i świadomi również zagrożeń, niebezpieczeństwa, które ten żywioł niesie ze sobą.
1: Ja myślę, że rzeczywiście u progu sezonu warto sobie to jeszcze raz wszystko przypomnieć, uświadomić i pokazać. Także tym bardziej zapraszamy, przypomnijmy jeszcze raz zrozumieć wodę, kiedy i gdzie się odbędzie.
0: Odbędzie się 9 maja nad zalewem Borki od godziny 12.30 zawody wędkarskie, od godziny 14.00 instytucje, aż do godziny 22.00. Miejmy nadzieję.
1: Będzie się działo. Czy na zawody wędkarskie jeszcze można się zapisać, czy już są zamknięte?
2: Jeśli chodzi o zawody wędkarskie, są jeszcze poszczególne miejsca?
0: Tak, są. Tak. Jeszcze jest parę miejsc, więc można się zgłosić mailowo, drogą mailową.
2: Na stronie
0: Okręgu Polskiego Radom, Związku Wędkarskiego.
2: Tak, jest tam zgłoszenie, jest numer do kolegi Jarosława Łozińskiego, on zbiera te wszystkie zapisy. Tak. Pozdrawiamy go, on też bardzo mocno się włączył w organizację tego. Pozdrawiam również panią prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Beatę Olejarz, która jest też prezesem naszego okręgu. I na tych zawodach dzieci będą mogły obcować z tym ekosystemem, który jest w wodzie, więc zapraszamy najmłodszych, będą ciekawe nagrody.
1: Tak. Ja myślę, że teraz należy już tylko oczekiwać, że pogoda będzie nam dopisywała. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę, a przypomnę, że w studiu Radia Radom gościliśmy Ewę Czerwiec, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję, serdecznie Państwa zapraszam.
1: Oraz pana Piotra Goliata, właściciela agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatorów pikniku Zrozumieć Wodę. Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia.
3: Radio Radom 87.7.
4: Jacek Sochaj, witam. A gościem naszego magazynu jest koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz zastępca Emilia Grabusińska.
5: Dzień dobry.
4: Dziewczyny, widzieliśmy się no niespełna rok temu. Tak. To więc opowiadajcie, co się u was zmieniło od tego czasu, bo wiem, że wydarzyło się bardzo dużo.
5: Nie wiem, czy jestem w stanie wszystko powiedzieć,
4: mamy
5: co się
4: tylko
5: wydarzyło.
4: 8 minut.
5: Postaramy się, ale bardzo dużo się u nas dzieje, jak można zaobserwować u nas w social mediach, że po prostu ciągle coś robimy, ciągle działamy, prawda? Także od ostatniej naszej wizyty chyba my reklamowaliśmy wtedy, znaczy zapraszaliśmy na festyn w czerwcu.
4: Chyba
5: ale
4: tak,
5: oprócz
4: tak.
5: tego festynu jeszcze dożynki, festyn we wrześniu, to znaczy to była taka bardziej potańcówka, także udział w konkursach. W zeszłym roku mieliśmy taki bardzo owocny czas dla nas, bo zdobyłyśmy aż 3 nagrody jako najaktywniejsze koło gospodyń wiejskich, prawda? Najaktywniejsza organizacja pozarządowa. I jeszcze społecznika roku. No to ta nagroda była taka dla nas bardzo motywująca.
4: Zaskakująca. Tak, otworzył się ten worek z nagrodami.
5: Taka powiatowa nagroda, także bardzo fajne. No i oczywiście pozostałe nagrody w konkursach kulinarnych też w każdym, w którym braliśmy udział, zdobyłyśmy jakieś pierwsze czy drugie miejsca.
4: A co robiło największą furorę, jeżeli chodzi o kulinaria w tym roku?
5: My zawsze coś wymyślamy, bo
4: no właśnie,
5: w konkursach...
4: Dlatego pytam, zawsze coś innego, nowego, świeżego, tak?
5: Tak, wymyślamy po prostu potrawy, no na przykład na targach papryki, no, nazwałyśmy sobie tą potrawę. To była potrawa Fantazja Milowianek. To była papryka farzerowana serkiem, serkiem żółtym, serkiem almette, jeszcze w cieście francuskim, zasmażoną cebulką, także coś takiego innego.
4: Nie wiem, natomiast... Bartek, jak ty, ale ja zgłodniałem.
5: Tak, natomiast na gali organizacji pozarządowych przy Susze robiliśmy cepeliny w sosie truflowym, także to też było takie, no zdobyliśmy miejsce za tą
3: potrawę. I
5: za
3: pyszny sernik twój.
5: Tak, wszystko zjedli.
4: To znaczy, także, że smakowało, że było pyszne.
5: Tak, myślę, że smakowało. Także tak. A oprócz tego, no jeszcze dużo rzeczy się wydarzyło, bo oprócz tych wszystkich gali, prawda, i tak dalej, konkursów, no jako nagrodę dla koła pojechaliśmy na wyjazd kulturalno-światowy do Pragi, na jarmark bożonarodzeniowy. To był wyjazd taki integracyjny z mieszkańcami. No i myślę, że było bardzo fajnie. No integracja największa była w autokarze. Ale
4: tak?
5: Sam jarmark też polecamy, także bardzo fajnie, myślę, że warto zobaczyć.
4: Nowe doświadczenia zdobyte.
5: Tak, dokładnie.
4: To odnośnie tej integracji, ja chciałem jeszcze zapytać o wydarzenia z ostatniego czasu, czyli wasze wspólne wyjście z mieszkańcami. Mogę powiedzieć potocznie,
5: tak,
4: na miasto?
5: Oczywiście, tak, na miasto, w miasto.
4: Miacho.
5: Tak.
3: My byliśmy na Kręglach. Potem byliśmy na kolacji uroczystej, na koniec zakończyło się to taką fajną, taneczną imprezą. Wszyscy byli zadowoleni, nawet te starsze panie, które z nami wyszły, powiedziały, że jeszcze raz chcą wyjść na te Kręgle, bo tak im się bardzo to spodobało.
5: Znaczy, myślę, że to jest takie fajne, bo starsze osoby nigdy w życiu by sobie same na te Kręgle nie poszły, prawda? Na przykład nawet z jakimś grupą niewielu znajomych, ale z nami, przy nas po prostu porzucałyśmy, było tak śmiesznie, fajnie.
4: To się nazywa, słuchajcie, wymiana międzypokoleniowa, tak?
5: Tak, to jest właśnie taka wymiana międzypokoleniowa.
3: Już chcą mi się w następny raz.
5: Tak, ale oprócz tego, no to jeszcze wiele rzeczy zrobiliśmy już w tym roku, dopiero 4 miesiące, a my już tak dzień dziadka, dzień babci i dziadka, tłusty czwartek,
4: dzień kobiet,
3: bal karnawałowy,
5: tak, a bal karnawałowy, który nam wypalił tak po prostu niesamowicie stroje, no nie wiem, czy ktoś nas obserwuje w mediach, ale stroje były niesamowite, także oczywiście wszystkie imprezy robimy wspólnie z mieszkańcami. Także
3: tłusty czwartek, nie,
5: tak,
3: dzień
5: tłusty
3: kobiet.
5: Czwartek, dzień kobiet, tak mówiłam.
4: To słuchajcie, bo tak, no mówimy o tym, co przed wami, ale dużo jeszcze, znaczy za wami, ale dużo
5: początek.
4: Jeszcze przed wami.
5: To
4: jest, ja właśnie widzę, że wy się dopiero rozkręcacie. Przed wami pierwsze spotkanie, znaczy za wami pierwsze spotkanie w 5. edycji programu Danie Wspólnych Chwil. No to jeżeli mówimy o integracji, o jednoczeniu i tej wymianie międzypokoleniowej, to myślę, że ten program, te Danie Wspólnych Chwil jest tego kwintesencją, bo przy jednym stole spotykają się seniorzy z wami, mogą porozmawiać, mogą spędzić wspólnie czas. Jak to wyglądało na tym pierwszym spotkaniu 5. edycji? Czy chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy te spotkania, bo to jest 5. edycja, czy te spotkania po prostu rosną na popularności? Czy one przyciągają coraz większą rzeszę?
5: No, wydaje mi się, że bardzo rosną na popularności, bo tym razem po prostu jak ogłosiliśmy, znaczy wypuściliśmy ogłoszenie, zaproszenie na Facebooka, to w ciągu 2 dni już mieliśmy komplet osób, także zgłosiło się 52, znaczy z nami 52 osoby. Także bardzo chętnie byśmy przyjęli jeszcze dużo więcej osób, ale niestety no i wielkość sali nam nie pozwala, i krzesła, i stoły. Trochę mamy za mało jeszcze tego, także liczymy na jakieś wsparcie samorządów.
4: No i tutaj chyba przychodzi z pomocą wsparcie, bowiem z tego, co same powiedziałyście przed naszą rozmową, zmieni się wasze miejsce. Jeżeli dobrze pójdzie?
5: To znaczy tak, zmieni się. Przede wszystkim, no oczywiście my też co roku wysyłamy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie koła. W tym roku też taki wniosek poszedł, ale jeszcze...
4: Puszczamy oko do pana marszałka.
5: Tak,
4: teraz.
5: Tak. Natomiast udało się w tym roku jeszcze przez Urząd Gminy pozyskać środki właśnie też z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie naszego domu ludowego. I między innymi tam właśnie będą stoły, krzesła, wyposażenie nasze zaplecza kuchennego. Także będą imprezy większe. Zapraszamy.
4: Ja chcę zapytać was jeszcze przede wszystkim o zajęcia fitness, bo o tym mówiliśmy chyba poprzednim razem też. Jak to wyszło w
3: prawie? Mamy zajęcia fitness, to już będzie trzeci rok w maju, trzecia rocznica. Mamy 2 razy w tygodniu zajęcia właśnie fitness i raz w tygodniu mamy zdrowy kręgosłup, gdzie mogą przyjść też starsze osoby, które no nie mogą ze względu na swoje różne choroby skakać, ale mogą przyjść na taki właśnie zdrowy kręgosłup. Mamy bardzo dużą popularność, także też ta sala zaczyna robić się za mała czasami na tych wszystkich
5: członków. Musimy się znowu uśmiechać do samorządów, że potrzebujemy jakiejś rozbudowy domu ludowego.
4: Albo chociaż jakaś wiata, żeby można było się spotykać pod nią, tak?
5: No, w planach kiedyś było boisko u nas po prostu obok Domu Ludowego, także może coś się wydarzy.
4: No słuchajcie, takie miejsce dla tak prężnie działającego koła gospodyń wiejskich jak wy należy się, po prostu się należy, więc trzymamy kciuki, żebyśmy się spotkali za rok i powiedzieli o tym, że już właśnie rusza rozbudowa.
5: Myślę, że sala się nie zdąży wybudować.
4: Ale że rusza rozbudowa, tak dyplomatycznie, że dopiero rusza rozbudowa, że już są plany, że już wszystko idzie w dobrą stronę i uda się ten plan zrealizować. A przed wami 13 czerwca również kolejne wydarzenie, na które możemy już, myślę, śmiało zaprosić. Co to będzie?
5: Tak, będzie to taki dosyć duży festyn rodzinny, na który pozyskujemy wsparcie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Także festyn pod hasłem produkt zdrowo i bezpiecznie na wsi. Prawda? Przewidziane są różne konkursy, quizy dla dzieci, dla dorosłych. Będziemy promować polskie produkty. Oczywiście też będzie współpraca z Armirem. Prawdopodobnie, no, mamy nadzieję, że już te promensy będą. Także będą rozdawane promensy dla kół gospodyń.
4: Dostaniecie się taką trochę stolicą kół gospodyń wiejskich z naszego regionu.
5: Cieszymy się bardzo
4: na ten jeden moment.
5: Tak, tak. Ale będzie bardzo dużo atrakcji przewidzianych też dla dzieci, prawda? DJ, będą dmuchańce, trampolina, konie, alpaki, także wata cukrowa, warkoczyki. Myślę, że będzie fajnie.
4: No to w takim razie zapraszamy.
5: Tak, przede wszystkim no już samą frekwencję zrobią koła gospodyń, jeżeli to wypali, bo no nie ukrywajmy, w naszym powiecie jest chyba 161 kół gospodyń, po dwie osoby z koła, jak przyjdą reprezentacje.
4: No to już macie komplet, zapełniona sala.
5: Dużo, tak, bardzo dużo osób. A oprócz tego jeszcze mieszkańcy,
3: no
5: prawda?
3: I oczywiście będzie można bardzo smacznie zjeść.
5: No tak, tak, tak. Będą jeszcze wystawiały się 3 koła oprócz nas, prawda? Także będzie poczęstunek, zapraszamy, warsztaty kulinarne dla dzieci.
4: No to w takim razie wszyscy ci, którzy jeszcze nie mają planów na 13 czerwca, niech w momencie zajrzą do kalendarza, zaznaczą sobie czerwoną kreską koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic, wydarzenie pod nazwą Zdrowo i Bezpiecznie na wsi. I tam mam nadzieję, że spróbujemy tych waszych pyszności.
3: Oczywiście, tak, zapraszamy.
5: Oczywiście, my zawsze zapraszamy wszystkich.
4: Tutaj stawiamy kropkę. Czas nam uciekł bardzo szybko, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby się spotkać. Być może podsumujemy sobie razem rok, a tymczasem stawiamy kropkę koło gospodyń wiejskich Milowianki z Milejowic w reprezentacji Monika Baryłka, przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Oraz Emilia Grabusińska, zastępca.
3: Dziękuję.
4: A ja państwu mówię jak zwykle. Do usłyszenia. Jacek Sochaj. 87,7
6: Radio Radom. Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu gość, bardzo serdecznie witam, pani dyrektor Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A będziemy rozmawiać, co już może widać.
7: Tak, demonstruję obraz, tak, po prostu z drukarni. Tak.
6: Ogólnopolskim turnieju śpiewających poezję Łaźnia, to będzie wyjątkowy turniej, wyjątkowy cykl imprez, wszystko w rocznicę 50. Radomskiego Czerwca.
7: Dokładnie. Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ zaraz do tego dojdziemy, że parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu. Pod tytuł jest Wyrwaliśmy murom zęby krat. To jest oczywiście parafraza znanej piosenki tak Mury Jacka Kaczmarskiego, gdzie autor nawołuje wyrwij murom zęby krat. My doszliśmy do wniosku, że pewne wydarzenia, które miały miejsce w naszym mieście 50 lat temu i chwilę później spowodowały wyrwanie tych krat, że to, co do dnia dzisiejszego w jakimś świecie żyjemy, jakbyśmy go nie oceniali, ale jednak wolnym, to zaczęło się naprawdę w Radomiu.
6: Zaczęło się w Radomiu, był bunt, był zryw, ale cały ten bunt był podszyty, nie sposób tego nie docenić i nie zauważyć mocno tym akcentem literackim, kulturowym.
7: Oczywiście.
6: On podtrzymywał na duchu, on
7: oczywiście
6: zagrzewał do walki, on był orężem walki, prawda?
7: To były
6: i to
7: te
6: też
7: lata.
6: Się tu przewija ten
7: tak,
6: motyw.
7: Dlatego, że w ogóle proszę zwrócić uwagę, że już mamy 33. edycję. Turniej śpiewających poezję pojawił się w Radomiu na fali właśnie tego, o czym pani redaktor mówi. Tej bardzo rozbudowanej kultury kultury i między innymi piosenka stała się bardzo ważna, stała się zaangażowana, nie tylko czymś przyjemnym, ale czymś mocno zaangażowanym. Stąd tak jakbyśmy zatoczyli pewne koło. 33 lata temu turniej śpiewających poezję pojawił się na fali popularności tym gatunkiem właśnie piosenki i po 33 latach do niego bardzo świadomie wracamy. Oczywiście w nowocześniejszym troszkę wydaniu, bo jednak lata upłynęły, nowe pokolenia się pojawiły, na co dzień słuchamy innej muzyki, dlatego w obawie, żeby nie było to po prostu przestarzałe, szukamy nowych form.
1: Gitara i zachrypnięty głos już nie wystarczy.
7: I rozciągnięty czarny sweter. Tak,
1: tak, to wtedy wyglądało.
7: Bo to były te atrybuty.
1: Tak jest, tak to wtedy wyglądało. Zaczynamy 7 maja.
7: Tak, zaczynamy 7 maja, zaczynamy spotkaniem, gadaniem, ale w tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane, żeby i tak na przykład 7 maja w budynku Lasów Państwowych, nieprzypadkowo, spotkamy się z Marcinem Kępą, znanym radomskim animatorem kultury, który okazuje się jest specjalistą w zakresie poezji Jacka Kaczmarskiego, który pisał pracę magisterską o twórczości Jacka Kaczmarskiego i wraz z naszym Marcinem Łaźnianym, Marcinem Ruskiem, panowie o tej poezji będą sobie rozmawiać, a wszystko to po to, żeby przygotować Państwa do koncertu, który odbędzie się już dzień później, odbędzie się i właśnie kolejna lokalizacja. Odbędzie się w auli Wydziału Transportu Uniwersytetu Radomskiego, czyli tam, gdzie znowu się coś zaczęło. Tam w 1981 roku na tej auli trwał strajk studentów. Pierwszy w Polsce. W Radomiu pierwsi studenci zastrajkowali, potem ten strajk rozlał się właściwie na cały kraj, na wszystkie uczelnie.
1: Prawda? Bo to gdzieś też umyka w tym całym natłoku wydarzeń, które lawinowo
7: z upływem czasu, tak. Prawda? Dlatego nieprzypadkowo na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego zapraszamy Państwa do auli Wydziału Transportu na Uniwersytecie Radomskim. Wejście do tego wydziału jest od ulicy Rodziny Wińczewskich chyba. Przepraszam,
1: ja myślę, że wszyscy
7: znajdą. Chyba dobrze mówię, tak.
1: Bez problemu. I to będzie koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego.
7: Tak, w wykonaniu Mateusza Nagórskiego. Proszę Państwa, piosenki Jacka Kaczmarskiego żyją ciągle. Wykonawców jego utworów jest bardzo dużo. My dosyć długo szukaliśmy. Szukaliśmy czegoś oryginalniejszego. Trafiliśmy na Mateusza Nagórskiego i nagle te środowiska znające się na tych śpiewających tę poezję mówią, wspaniały, on lepiej śpiewa, on ma bardzo podobny tembr głosu do Jacka Kaczmarskiego. Natomiast wszyscy zgodnie twierdzą, że lepiej śpiewa i lepiej gra na gitarze, ale Kaczmarski był
1: legendą. Prawda?
7: Tak, dokładnie. Bardzo ciekawe instrumenty będą mu towarzyszyć. Oczywiście Nagórski gra na gitarze, ale harfa i puzon. Także zestaw instrumentów.
1: Bardzo oryginalny.
7: Drugim takim bardzo ważnym dla nas koncertem jest koncert już gwiazdy. Czesława Mozilla, znanego Państwu. Ale Czesław Mozil przyjeżdża w ogóle w repertuarze, o który nikt chyba go nie posądził, bo będzie śpiewał poezję Zbigniewa Herberta, genialnego polskiego poety. Ocierał się o Nobla przez kilka lat. Nobla nie dostał, ale nie możemy o nim zapominać i jego twórczość, Pan Kogito, wszedł wręcz do takiej popkultury. No to jest dużo szersze niż tylko zamknięte grona
1: wielbicieli. Wszystko jest perspektywą czasu, bo to może nam się wydawać, czy młodemu pokoleniu wydawać nieco za przeszłe, a jednak to było bardzo nowatorskie, alternatywne
7: Szalenie.
1: I odważne.
7: I dlatego Czesław Mozil, taki właśnie odważny, alternatywny artysta, bierze to na warsztat i przyjeżdża do nas z kwartetem smyczkowym. Na terenie zakładów metalowych się ten koncert będzie odbywał. Kolejna nieprzypadkowa lokalizacja. Cały nasz turniej uzupełniają jeszcze dwa koncerty na scenie Fraszka w budynku teatru. To są koncerty Grzegorza Molendy, naszego radomianina, który zawsze z tą piosenką wolnościową się mierzy już od wielu lat. No i też takiego legendarnego barda lubelskiego Jana Kondraka, bywającego w Radomiu dosyć często. Ale jeśli miałam znaleźć kogoś, kto będzie śpiewał o wolności, to Kondrak po prostu musiał się pojawić.
1: Bardzo emocjonalnie nacechowane, myślę, dla wielu osób są te wszystkie wydarzenia. Przypomnijmy, 7 maja zaczynamy, do 20 maja...
7: 22 maja mamy ostatni koncert maja. Czesława Mozila. Proszę Państwa, wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, chyba najprościej znaleźć. Koncerty są biletowane, ale ta...
1: My oczywiście również będziemy informować naszych słuchaczy o tym, gdzie odbywają się koncerty i jak można na nie trafić. Jeszcze raz zwracam uwagę
7: na wydawnictwo. Wydawnictwo, które każdy uczestnik koncertu otrzyma. To jest takie pamiątkowe. Są artyści biorący udział w tym
1: wszystkich wydarzeń,
7: ale
1: pięknie
7: jest
1: wydane.
7: Troszkę pięknych, archiwalnych zdjęć z 76 roku również.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. A Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Beata Drozdowska, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
7: Dziękuję bardzo.
8: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
9: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu lokalnego Radomia i regionu. Na następne spotkanie zapraszam jutro, jak zawsze tuż po godzinie 22. Przed mikrofonem był Bartłomiej Stryjski. Do usłyszenia.
8: Magazyn lokalny Radomia i regionu. Radio Radom 87,7.

ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto. Lecę w długich włosach.

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.